0: 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.

widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej,

think. Judge with us, he goes from the sea.

jest dobrze. I choć jeszcze trochę błądzę, w końcu mam spokojny sen. Całe życie gdzieś mnie ciągnie, a przecież tutaj też jest dobrze. I choć jeszcze trochę błądzę, w końcu mam spokojny sen.

Gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: 1. Zwycięzcą został Duńczyk Emil Holm, który trasę z Kiekrza na Stadion Miejski pokonał w mniej niż 4 godziny. Najszybszy z Polaków, Michał Oliwa, finiszował jako 5. Do zdobycia podium zabrakło mu około minuty. Najszybszym poznaniakiem okazał się zaś Jacek Krawczyk, któremu do rodaka zabrakło prawie 2 minut i ostatecznie dobiegł na metę jako 7. I to już wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 7 wybiła. Zapraszamy, droga kura. Ciekawe, jaki ona serial oglądała.

0: Świetna historia swoją drogą, naprawdę. Ja tak się zastanawiam i sięgam gdzieś pamięcią w dal i wydaje mi się tak, że musiałem oglądać Kochaj albo rzuć i tamtą scenę w radiu i się zakochać w tym klimacie. Nie wiem, czy Basiu, ty masz jakąś taką wspominkę, jakąś serialową, filmową, że zobaczyłaś jakąś rolę w jakimś filmie, serialu i stwierdziłaś, o, to jest to.
1: Ojej, trudne pytanie. Dużo seriali oglądałam, ale czy jakiś jeden moment szczególnie zapadł mi w pamięci, to niekoniecznie, ale pamiętam serial Zmiennicy. Oglądało się.
0: O, Zmiennicy na przykład, no jak najbardziej. Super. My się widzimy za pół godziny w serwisie komunikacyjnym.
1: Tak, dokładnie.
0: Świetnie. My mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef. Oni obchodzą imieniny dzisiaj. Dzień blogów, Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej. A to co po 7:05 to przegląd poranny.

emerytów do 24 roku życia, no to tutaj odsetek ten wynosi zaledwie 19%. A jeszcze przeczytamy o tym na jedynce Dziennika Gazety Prawnej, że pieniądze z KPO na plany ogólne popłyną do gmin szerokim strumieniem. To również ten temat podobny co w Rzeczpospolitej. Tutaj znajdziecie rozwinięcie na stronie 9. Na koniec prasa lokalna, Głos Wielkopolski. Tam czytam o tym, że prokuratura punktuje dyrektora ZOO. Pracownik szukano na mnie haków. Poznańska prokuratura wypunktowała dyrektora ZOO Poznań po tym, jak oskarżył on pracownika ogrodu o przywłaszczenie mienia. Dochodzenie umorzono, jednak wymiar sprawiedliwości w uzasadnieniu nie pozostawia suchej nitki na dyrektorze Piotrze Przyłódzkim. Ujawniony wniosek prokuratora właśnie w Głosie Wielkopolskim został. To na jedynce i na stronie 3. A jeszcze czytam o tym, że komornik znów na osiedlu. Oczywiście mowa tutaj o osiedlu maltańskim. Tekst Marty Jarmuszczak tutaj znajdziecie na jedynce i na 4. stronie. No i to wszystko. Jeśli chodzi o przegląd porannej prasy, to 7.11 na naszych zegarach.

Sama ta gra to gra też polskiej produkcji, przygodówka, ale i prezentująca horrorową wersję miejscowości Jeziorne Kolonie, znajdująca się tuż w pobliżu Olsztyna. Tam stare, ale czy dobre lata 90. nie wiemy. No i ten utwór również znalazł się w zwiastunie tejże gry. No ja go słucham.

zamku przed oraz po zakończeniu koncertu. Jeśli właśnie takimi fanami albo Franco, albo jazzu, albo Szymona Siwierskiego właśnie jesteście, no to zapraszamy. 7148. Pod ten numer możecie wysyłać SMS-y o treści afera. Później podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jak spędzić ostatni dzień wakacji. To wraz z uzasadnieniem koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. To już z wami.

te pozostałościami przedsłowiańskiej osady. No i dzięki niemu też znamy, mamy biskup taki, biskupin, przepraszam, taki, jaki znamy właśnie. Czy jakiś biskup tam miał zamieszanie swoje? Tego nie wiem. Rok 1939, prowokacja gliwicka. Niemcy sfingowali napad polskich dywersantów na radiostację gliwicką, dając tym samym sobie pretekst do ataku na Polskę. No tak jak twierdzili, no i wiemy, co miało miejsce dzień później. Właśnie, ja zaglądam jeszcze do roku 1980. Wtedy świętujemy też sierpień 80. w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie sierpniowe. 21 postulatów dokładnie w nich było. No i z tej racji dzisiaj też świętujemy Dzień Solidarności i Wolności. A jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to myślę, że każdy już słyszał. Może

spotkanie z ciepłymi breakami. Swoją drogą byłem na koncercie Michała Wiraszki w sobotę, mimo że był koncert bardzo kameralny na Wildzie podczas Festiwalu Żupańskiego, no to chłopaki świetnie grali, to trzeba przyznać. A teraz ciepłe breaki, proszę.

US Open. Polak pewnie pokonał 6-3, 6-3 i 6-3 Serba Hamanda Medjedowicza, który był wyraźnie sfrustrowany na korcie. To zdecydowanie można było zobaczyć. Kolejnego przeciwnika Polak pozna już dziś. Będzie nim rozstawiony z 22 numerem Monakijczyk Valentin Vacherot albo Amerykanin Aleksander Kovacevic. Jeśli jeszcze spotkamy, spojrzymy na spotkanie nocne, to nam Nowak Dziokowicz odpadł w pierwszej rundzie rozgrywanego na kortach twardych właśnie wielkoszlamowego US Open w niedzielną noc. Serb zmagał się z poważnymi problemami fizycznymi i sensacyjnie przegrał w 5 setach z Marino Navone. Z powodu opadów deszczu nie odbyło się też parę spotkań, parę meczów właśnie tenisowych na US Open, ale dziś mają być wznowione. Jeśli chodzi o siatkówkę, reprezentacja Polski siatkarek zagra o ćwierćfinał z Portugalią dziś o 18:00. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie spotkania, także i miejmy nadzieję, że z Portugalią też będzie wygrany. Jeśli chodzi z kolei o mężczyzn, o właśnie siatkówkę nadal, no to z Francuzów nie było co zbierać. Koncert polskich siatkarzy można było obejrzeć. Pierwszy set meczu Polska-Francja padł łupem trójkolorowych, ale później biało-czerwoni całkowicie zdominowali rywali i wygrali całe spotkanie 3-1. Dało im to triumf w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. A Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn ruszają już 9 września, a dzień później, czyli 10 września, Polacy zmierzą się z Portugalią. O, proszę, to również tak jak i Polki. Z kolei jeśli chodzi o koszykówkę, to tutaj polscy koszykarze walczyli z mistrzami świata jak równy z równym. Niemcy ostatecznie wygrali po dogrywce w eliminacjach do mistrzostw świata 96-94. Także blisko było bardzo. Polacy w eliminacjach do właśnie tych mistrzostw świata 2027 w Katarze mają aktualnie bilans 7-1 i są na dobrej drodze, aby wywalczyć sobie właśnie ten awans, a następne spotkanie na tej drodze to z Chorwatami 27 listopada. Ich właśnie czeka. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, to kolejny udany występ Klaudii Kazimierskiej. Mogliśmy zobaczyć srebrna medalistka niedawnych Mistrzostw Europy na 1500 metrów. Tym razem dobrze zaprezentowała się na 800 metrów. Podczas lekkoatletycznego meetingu w Berlinie uplasowała się na drugim miejscu, poprawiając czasem minuty 58 sekund i 11 setnych sekundy. Rekord życiowy wygrała z kolei Etiopka Getashew, 25-letnia Polka właśnie. Jeśli chodzi o ten jej rekord kraju na 1500 metrów zdobyty tydzień wcześniej podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie, no to wtedy to był czas 3 minut 55 sekund i 59 setnych sekundy. No i na koniec jeszcze spoglądamy, co w Poznaniu właśnie w weekend się odbyło. Ironman, tam Emil Holm po raz drugi wygrał Enea Ironman Poznań. Duński triatlonista powtórzył sukces sprzed 2 lat, a rywalizację ukończył z czasem 3 godzin 34 minut i 34 sekund. Bardzo dobrze zaprezentował się również Michał Oliwa, który w swoim debiucie zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków. W czołowej 10 znalazł się także poznaniak Jacek Krawczyk, a on nie będzie miał niestety zbyt dużo czasu na odpoczynek, no albo stety, bo za 2 tygodnie wystartuje na pełnym dystansie podczas Mistrzostw Europy w Almer. No i to wszystko, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7:54 na zegarach.

0: wystarczające koszty leczenia za granicą oraz zapoznanie się przed wyjazdem z lokalnymi warunkami klimatycznymi, zasadami higieny i zwyczajami panującymi w odwiedzanym kraju. I to już wszystko, a kolejny serwis informacyjny o 8.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Na zegarach wybiła godzina 8. Droga kuro, zapraszamy. To już 2 godziny temu stało słońce.

31 dzień sierpnia. Tak jest, to ostatni dzień wakacji. Przynajmniej tych dla tych szkolnych. O, może w ten sposób. Dla uczniów szkół podstawowych i średnich, bo jeśli chodzi o studentów, no to jeszcze miesiąc laby macie. Oczywiście, jeśli nie pracujecie, no bo jeśli tak, no to trzeba wstawać. Poniedziałek, Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Aiden, Albertyna, Rajmunda, Pauliny, Świętosław i Amat. To im życzymy wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o imieniny. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Blogów.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem u Olodnej masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy. Wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał. W kaszlącym eskolcie, jadę złoty 20. Jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

Mickiewicza pokonało około 10 tysięcy jazdy i piechoty tureckiej. No to tak mnożnik co najmniej razy 10, no to sporo, trzeba przyznać. Jeszcze no nie można nie powiedzieć o bitwie pod Wiedniem w 1686 roku, dzięki której odsieczy polskiej kawalerii udało się pokonać Turków i ocalić Austrię. No później w 1775 roku uchwałą Sejmu rozwiązano husarię jako formację bojową, a istniejące oddziały husarii i pancernych przekształcono w kawalerię narodową. Po pierwszym rozbiorze no to już o tej polskiej husarii nie można było mówić. Później taką kolebkę tej kawalerii polskiej przejęli ułani. To wiek XVIII. No i takiej końcówki tej właśnie kawalerii polskiej, jaką znamy, jaką kojarzymy, jej uchyłek to rok 1900, właśnie początek XX wieku, o może tak, a jeśli chodzi o ustanowienie tego święta na 31 dzień sierpnia, to tak jak już wspomnieliśmy godzinę ponad temu, to szarża w 1920 roku w bitwie pod Komarowem nasi żołnierze wspólnie z kawalerią z pierwszej dywizji jazdy pokonali bolszewicką pierwszą armię konną i to zwyciężenie właśnie czterokrotnie silniejszej armii było punktem zwrotnym walk na froncie południowym w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i tak dzisiaj właśnie możemy świętować ten dzień. Same obchody w tego święta właśnie kawalerii polskiej po raz pierwszy odbyły się w roku 2011, a jest to wydarzenie dużej rangi, to trzeba przyznać. Czekam w takim razie, jak te obchody będą wyglądać i dzisiaj.

0: przyjeżdża tutaj i zamieszkuje, to faktycznie tak jest. Obawiam się, że to może właśnie takich studentów, którzy przybyli do tego miasta, to przez nich ten spadek właśnie jest. Myślisz, że tak może być?
1: Nie wiem, chociaż gdybym miała zacząć narzekać, czego nie lubię robić, to bym powiedziała, że wysokie koszty, w sensie komunikacja miejska i strefa parkingowa. Ja poruszam się na co dzień samochodem. Uważam, że te ceny strefy parkingowej to trochę za duże.
0: To prawda, one były brane pod uwagę. No i faktycznie, jeśli chodzi o te ceny, czy parkingu, czy właśnie komunikacji miejskiej, to jesteśmy chyba w topce. I tutaj nie ma się czym chwalić. Ja a propos tych studentów, no to chciałem cię tak zapuścić na minę trochę, ale nie dałaś się. Dobrze, dobrze wybrnęłaś jak najbardziej. No my się słyszymy, tak jak też mówiłaś, za 55 minut. O!
1: Tak. Dokładnie tak. Kolejny i ostatni już dziś serwis informacyjny.
0: To zapraszamy jak najbardziej. Ja jeszcze chciałbym imieniny tutaj przeczytać. Kto obchodzi, kto świętuje? Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Ajdan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Najlepszego życzymy. Dzień Solidarności i Wolności. To wiemy też z serwisu Święto Kawalerii Polskiej. O tym mówiliśmy. Oraz Dzień Blogów. Ale to chyba nie mam tutaj nic specjalnego do mówienia. Blogi są, wideoblogi są coraz popularniejsze.

Łóżko składane o wartości 300 zł oraz 90 kg drewna o wartości 360 zł. Dodatkowo dyrektor zarzucił pracownikowi, że usiłował przywłaszczyć 148 sztuk pustaków oraz 9 sztuk połówek pustaków o łącznej wartości 2100 zł. Prokuratura zadecydowała o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, że podejrzany nie popełnił zarzucanych mu przestępstw. Ujawniamy część uzasadnienia takiej decyzji. Po ponad 12 latach od porzucenia rzeczy przeniesiono na własność za wyżej opisane opady budowlane, czyli bloczki między innymi. Jak podkreślił ten właśnie oskarżony, podpisanie umowy wyszło z inicjatywy dyrekcji ogrodu zoologicznego, która nie naciskała na tym w lutym 2025 roku. W tym miejscu nie sposób pominąć kwestii, iż w świetle prawa cywilnego nie sposób skutecznie przenieść własność rzeczy, której właściciel uprzednio się wyzbył, w szczególności poprzez jej porzucenie. No ta sprawa jeszcze jest rozpisana dokładniej na stronie trzeciej, w razie czego zachęcamy. My jeszcze spoglądamy do Gniezna. Tam w szpitalu będzie lekarze bezpośrednio będą zatrudniani. O, w ten sposób rezygnacja ze spółek następuje. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie rozpoczyna zmianę organizacji pracy. Chce stopniowo odchodzić od powierzania obsady lekarskiej spółką i zatrudniać lekarzy bezpośrednio właśnie. Po blisko 5 latach zakończyła się współpraca z firmą Medica, która zapewniała lekarzy na SOR. Moim zdaniem zamiarem będzie rezygnowanie z usług świadczonych przez spółki na rzecz osób zatrudnionych bezpośrednio. Tak dyrektor przyznaje jednocześnie, że uporządkowanie tej kwestii nie będzie łatwe i wymaga czasu. A ja czytam jeszcze o tym, co w ubiegłym tygodniu spotkało Maltę w Poznaniu dokładniej. Mistrzostwa Świata oczywiście na Malcie się odbyły. Potrzebujemy więcej takich imprez w stolicy Wielkopolski. Tak właśnie w Głosie Wielkopolski możemy przeczytać. To było 5 dni niesamowitych emocji na torze regatowym Malta w Poznaniu. Światowy czempionat w kajakarstwie wrócił do stolicy Polski po 16 latach i dzięki temu mieliśmy powiew sportowych emocji na najwyższym poziomie. 3 medale udało się uzyskać Polakom. No była euforia, były i łzy szczęścia, ale było też rozczarowanie. No w tym 1 złoty, jeśli chodzi o te medale. Liczyliśmy na nieco lepszy wynik, to trzeba przyznać, szczególnie pamiętając, że pasjonujące zawody z udziałem 860 zawodników były kwalifikacją do igrzysk w Los Angeles. No jeśli chodzi o te właśnie medale, no to Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarskim sprincie i to z tych najświeższych może medali. Oprócz tego na jeziorze Malta w Poznaniu również startujący w K1 na 500 metrów przypłynął na mecie właśnie Aleks Borucki jako trzeci, Australijczyk Thomas Greenem był drugi, a Węgier Adam Varga pierwszy. Polak stracił do zwycięstwa sekundę i 29 setnych sekundy. Oprócz tego biało-czerwoni wywalczyli również w piątek dokładniej Aleksi Koliady.

albumu Dare to Fly, do tego okraszonego taką wizualną, artystyczną wizją, można powiedzieć, artystki Anety Buły, no i zdjęciami Wiktora Franco, które wykonał do każdego właśnie utworu z tej płyty. No zapraszamy Was, 7148, pod ten numer właśnie możecie wysłać SMS-y o treści Afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie, jak spędzić ten ostatni dzień wakacji wraz z

w Rabowicach i ulicy Rzepakowej w Zalesewie. No jak się okazało, one pochodzą z tego samego źródła. Po przebadaniu tych śmieci właśnie, po przeglądnięciu ich, no i mieszkaniec znalazł ostatnio też nową stertę na osiedlu Husarskim w Kruszewi. Właśnie wszystkie te śmieci właśnie były z jednego źródła, no i został przyłapany ta postać, ten pan czy pani, nie jest to powiedziane. No jeśli śmieci zostały wyrzucone, byle nie na polanę czy do lasu, no to można też zająć się za śniadanko. To już niedługo, po godzinie 9:30.

faktycznie te remonty, jednak mniejszość takich jest faktycznie. Albo, tak jak słuchaczka Agnieszka wysyłała nam wcześniej z Kasprowego Wiercha i że tam nas słychać taką właśnie wiadomość, to teraz pozdrawia nas z drogi na Świnicę i stamtąd też wysyła fotki pięknych polskich Tatr. No i tak

kawalerii polskiej. To dzisiaj obchodzimy. Ja was pytałem w konkursie, jak spędzić ostatni dzień wakacji. Ja już wiem, jak go spędzić. Parę takich scenariuszy myślę, że zrealizuję, a zwycięzca konkursu dowie się drogą SMS-ową już niedługo, że wybierze się właśnie w piątek na koncert Szymona Siwierskiego. Jak najbardziej będzie mógł zabrać również kogoś ze sobą. A jeśli chodzi o ten ostatni dzień sierpnia, to

zabijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
2: Autopromocja. Alter Mixer.

trwasz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii, wyznaczone.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia.

świecą, z łupieńcą wręcz nadzieją coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: słuchać nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio polityczne.

0: i zapytać was, jakiego bloga byście pisali, gdybyście takiego bloga prowadzili?
1: Ja bym pisał chyba o ogórkach kiszonych.
0: Ale o jakichś sposobach na ogórkach? O jakichś nietypowych typach ogórków kiszonych?
1: Ja uważam, że nikt tak nie kisi dobrze jak babcia, więc tak jak babcie kiszą. Ja bym pisał tylko i wyłącznie o ogórkach kiszonych.
0: Ale widzisz, znowu wracamy do babci. Widzę, że po prostu bardzo mocno gdzieś tam w tobie jest. Albo jesteś głodny za każdym razem, jak tutaj przychodzisz.
1: Za każdym razem jestem po prostu tak głodny, że po prostu wjeżdżałbym w ogórki kiszone jak dzik wszyszki.
0: Ale takie zwykłe czy jakieś wymyślne, nie wiem, z jakąś papryką albo z jakimś sosem sojowym albo cokolwiek innego?
1: Ja jestem tradycjonalistą. Ogórek kiszony to tylko... I delikatnie wody jeszcze można z tego ogórka trochę wypić, bo jest też pyszna, zdrowa, więc ja jestem tradycjonalistą. Tam klasyczny ogórek kiszony, taki dryp lasek o 3 w nocy. O Jezu, jak to wjeżdża, o Jezu.
0: A jak mówimy o nocy, no to bardzo dobrze, że wspomniałeś, bo samo w sobie wydarzenie jest o 19, ale po tym wszystkim jest jeszcze after party i after party zaczyna się o 23, a o której się będzie kończyć, no nie wiemy. Jak długo będziecie się bawić?
1: Nie wiemy, ale my wiemy, że my dzisiaj bawimy się do godziny 18.

0: I będzie śnieg, na jeziorze będzie lód. I co on tam zobaczy?
1: Może łabędzie. Albo zobaczy, że ludzie jeżdżą na przykład na łyżwach, jeżeli będzie wystarczająco mroźno i ktoś będzie wystarczająco nieodpowiedzialny.
0: No to w sumie racja. Nie, no to dobra, to dobra inwestycja. Dobra inwestycja.
1: Albo wiesz, no niektóre pary na przykład nie będą wiedzieć o tym i pójdą na jakiś romantyczny wypad. No i będzie co oglądać. Na przykład jak się karmią nawzajem jakimiś winogronami maczanymi w czekoladzie. Albo coś takiego.
0: W grudniu, przy -5.
1: Posłuchaj, różne są fazy romantyzmu i niektórych po prostu w miłości nie przeszkadza nic, nawet mróz, nawet taki siarczysty mróz.
0: Ja bym chciał tylko przekazać, że na inwestycje POSIR tutaj przeznaczył 76 tysięcy złotych.
1: To dużo?
0: Zależy jak na to patrzysz, zależy gdzie stoisz. O.
1: Za 3 dni roboty 76 tysięcy? Mi się tam podoba. W sumie ja bym chciała taką stawkę.
0: To znaczy za robot, to jest inwestycja, więc w sumie nie wiadomo, jaka jest stawka godzinowa tutaj panów monterów.
1: Życzymy, żeby była wysoka, no bo faktycznie będą pracować po nocy, więc pewno będzie to mało przyjemne i bardzo będzie wymagało, nie wiem, oświetlenia dodatkowego, skupienia, nie wiem. No ale, nie znam się, nie montuję rzeczy.
0: No ale słuchaj, my jesteśmy w idealnym tutaj takim klimacie, bo nothing but thieves i I'm not made by design.

0: 1056, o tak właściwie powinnam powiedzieć, i wraz z bezdzietną śmiercią cesarzowej bizantyjskiej wygasła dynastia macedońska.
1: O nie!
0: To jest bardzo smutne wydarzenie.
1: Dramat. I co później było?
0: Nie wiem, co później było, bo następne, o czym chciałam opowiedzieć, to o roku 2013, tak wiesz, dla równowagi. Bo była smutna informacja, to teraz będzie wesoła informacja. Tak. W 2013 roku we francuskim mieście Taurus wznowiono po 64 latach komunikację tramwajową. Wyobrażasz sobie nie mieć tramwajów przez 64 lata?
1: Wyobrażam sobie mieć na przykład tramwaje, które spełniają swoje zadania, wożą ludzi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bończyków. Mam nadzieję, że podoba wam się u nas. Nam, no tak średnio, ale jesteście nasi, więc nie będziemy narzekać.
0: Nie, no czasem trochę jesteście... Jakby to powiedzieć, no nie jesteście najlepszymi modelami, no.
1: Nie, są niedostępni, ale są już nasi, więc nie ma co narzekać.
0: Jakbym miała zaśpiewać kiedyś jakąś piosenkę tramwają, to byłoby znów się zepsułeś i wiem, co zrobię, wymienię cię na lepszy model. To...
1: A ja wiem, że Niemiec mnie do granicy gonił i jeszcze do dzisiaj dzwoni, ale wszystko jest okej.
0: Okay. Wszystko jest okej, okay, co nie?
1: Tak jest.
0: Ej, ale mówiliśmy troszeczkę o pływaniu i o tym wszystkim. Tak. I stwierdziłam, że warto byłoby powiedzieć, że w 1930 na Ratajach oficjalnie otwarto pływanie Poznańskiego Towarzystwa Pływackiego.
1: O.
0: I to nie był jedyny taki sukces, bo w 1938 było otwarcie pływalni przy ulicy Niestachowskiej w Poznaniu.
1: Fajnie.
0: Więc jest gdzie pływać.
1: No jest gdzie pływać.
0: Nie tylko nad jeziorami.
1: No nie tylko termy, ale fajnie, że te lokalne, powiedzmy, takie frytlowe pływalnie istnieją, no i cały czas mają się dobrze. Ja przychodzę natomiast z kalendarium muzycznym, bo w Ameryce dawno, dawno temu był kiedyś taki zespół Jackson 5, no i wiadomo...
0: Nowość muzyczna, Jackson 5.
1: Poprawiłem się, że przychodzę z kalendarium, nie wiem.
0: Przepraszam bardzo, ale ja się cofnęłam troszeczkę w czasie i mnie to urzekło, że to byłaby nowość.
1: No to tak, nowość muzyczna jest taki zespół Jackson 5, znaczy był taki zespół, no i tam grali sami bracia, no i chyba Michael zrobił taką największą z nich karierę, chyba najbardziej taki przewojowy i najbardziej taka świetlista gwiazda tego zespołu. No poszedł w karierę solową i dokładnie 39 lat temu wyszedł album właśnie Michaela Jacksona pod tytułem Bad. No i my właśnie sobie teraz posłuchamy, przenosząc się do tych kolorowych lat 80., już można powiedzieć prawie schyłku, z albumu Bad piosenkę pod tytułem Bad Michaela Jacksona.

0: jakie mamy wyzwania środowiskowe, jak patrzeć na politykę, żeby nas nie oszukiwano i żebyśmy tą prawdę mogli z tego wyciągnąć.
1: Rozumiem. A kiedy jakby, kiedy odbędzie się w sumie ten festiwal? Bo tu już zdradziłem, że na Morasku, ale kiedy?
0: Już 11 do 13 września, 3 dni, piątek, sobota, niedziela, ponad 80 prelegentów i prelegentek, ponad 40 tematów i naprawdę będzie się działo. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, zwłaszcza, że nie trzeba się zapisywać na konkretny warsztat, tylko można przyjść, zobaczyć, co nas interesuje i wejść właśnie i skorzystać z wiedzy, podzielić się swoim doświadczeniem.
1: Super. A który z tematy, jak ty myślisz, które z tematy właśnie będą najbardziej oblegane? Bo wiadomo, żyjemy w czasach, gdzie mi się wydaje, to AI teraz konkuruje, dominuje. Jak myślisz, które mogą trafić idealnie w tą młodzież?
0: Myślę, że właśnie dużo mieliśmy wskazań tej sztucznej inteligencji, więc to jest jakaś obawa, jak to zmieni naszą rzeczywistość i nasz świat dookoła, ale myślę, że też te miękkie tematy związane z negocjacjami, z rozwiązywaniem konfliktów, z samotnością właśnie, z takimi wyzwaniami, przy którymi właśnie te osoby młode szczególnie odczuwają, więc myślę, że to też będzie taki, stawiam na to, że to będzie rozchwytywany temat.
1: A zadając takie pytanie, mogę zadać chyba trochę z innej beczki. Jak myślisz, czy młodzież mniej łapie się na fake newsy, jak to pokolenie jakby poprzednie? Jak tą narrację, mówiliśmy tutaj polityczną, czy tą narrację, którą łatwiej właśnie wyłapują te fakty, które nie do końca czasami z ust, no nie mówię polityków pierwszych gazet, ale chociażby tych lokalnych, nie są takie, jakie powinny być.
0: No właśnie, tutaj znowu mogę się posłużyć badaniami, bo to wszystko sobie sprawdzaliśmy, zanim stworzyliśmy Młodosferę. Młodzi ludzie są podatni na fake newsy. Łatwo można zmanipulować naszą wiedzą, chociażby dlatego, że TikTok, różne szybkie źródła, które dostarczają nam wiedzę, powodują, że ten temat nie jest zgłębiony, więc bardzo łatwo jest nas gdzieś tutaj zapędzić i spowodować, że będziemy myśleć w taki czy inny sposób. Więc my właśnie o tym będziemy mówić, jak tym fake newsom się nie poddawać, jak szukać tych informacji, jak dochodzić do źródła, żeby faktycznie swoje opinie wyrabiać trochę z szerszej perspektywy.
1: A co tak naprawdę, jakby jak już ta młodzież, powiedzmy, po tych trzech dniach owocnych tutaj prelekcji i wysłuchania, myśli, że procent młodzieży będzie właśnie bardziej świadomy, będzie bardziej taki otwarty i nie tylko w wyłapywaniu tych fake newsów, ale chętny do działania właśnie w tej swojej mniejszej, tej swojej małej ojczyźnie, jak ja to lubię mówić.
0: Oj, tak, to jest moje marzenie, żeby tak się stało. Wybraliśmy formę festiwalu, bo chcieliśmy zrobić trochę szumu wokół tego tematu, bo jakbyśmy poszli na studia i przyszli na uczelnię i powiedzieli, a teraz my wam powiemy
1: sztampowo
0: jak możecie działać, to pewnie nie mielibyśmy takiego odzewu jak tutaj przy takim większym wydarzeniu, więc my też zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero kropla, która będzie zmieniała tą rzeczywistość i po festiwalu chcemy też z młodymi pracować, chcemy się spotykać, dyskutować, chcemy poznać też różną perspektywę, bo ja nie chcę, żeby ten festiwal był takim też miejscem, gdzie młodzi przychodzą, a my jako jednak starsze pokolenie im mówimy, słuchajcie, macie działać tak, bo my wiemy jak to, bo jesteśmy starsi, mądrzejsi. Nieprawda, my chcemy zderzać te perspektywy, zobaczyć, co młodzi myślą, przedstawić swój punkt widzenia i na tej podstawie trochę rozwijać taką świadomość i mam nadzieję, że na jednej festiwalu to się nie skończy, że to będzie powtarzalne i między festiwalami będziemy mieli okazję pracować z młodymi.
1: No to mam też takie pytanie, czy macie już jakieś może tutaj statystyki, ile osób łącznie przewinie się przez Młodosferę, czy to jeszcze jest za wcześnie tutaj, no powiedzmy, prawie 2 tygodnie przed samym festiwalem?
0: No dzisiaj już mamy ponad 340 zgłoszeń. Zakładamy, że każdego dnia przez festiwal przewinie się około 300 młodych ludzi, 80 prelegentów i 200 gości jeszcze, których dodatkowo zaprosiliśmy, więc każdego dnia około 500 osób na tym Morasku będzie miał okazję się spotkać, więc naprawdę to będzie ogromna szansa, żeby różne perspektywy mogły ze sobą podyskutować.
1: Co zrobić, żeby właśnie na taką młodosferę trafić? Czy to wystarczy, że można przykładowo wysiadając na pętli Sobieskiego smyknąć się, czy trzeba zrobić coś, że tak powiem, ekstra?
0: Trzeba ekstra się. Okay. Trzeba się zarejestrować na naszej stronie młodosfera.pl. Jest formularz zgłoszeniowy. Zbieramy te dane, zbieramy informacje, żeby wiedzieć, co was interesuje jako odbiorców, w czym chcecie uczestniczyć, ale też, żebyście mogli na przykład zjeść darmowy obiad albo pizzę. Musimy mieć was zarejestrowane, więc dlatego też warto przyjść.
1: No to słuchajcie, nasz czas antenowy niestety dobiega końca. Ja chyba tylko i wyłącznie mogę serdecznie zaprosić. Jakieś ostatnie słowa tutaj od organizatorów?
0: Tak, mogę powiedzieć, przybywajcie, naprawdę będzie się działo i to dzięki waszej energii możemy stworzyć coś wyjątkowego w Poznaniu.
1: Ja bardzo dziękuję. Justyna Kurkowiak była dzisiaj ze mną w studiu. Ja jestem Edwin Edziu Przybylak i z wami jeszcze zostanę przez najbliższą godzinkę. Serdecznie bardzo dziękuję. No
0: dzięki.
1: I chyba od ciebie też mogę powiedzieć, że zapraszam bardzo serdecznie tutaj na Borasko. Bawcie się, niech będzie pięknie.
0: Zatem do zobaczenia.
1: Cześć.

0: byście pisali? Jakbyście pisali bloga?
1: Tak, były ogórki kiszone. Ty o czym byś pisała?
0: Ja jestem tego typu kobietą, która robi wszystko ręcznie, więc prawdopodobnie byłoby o wszystkich jakichś malowankach, rysowankach albo po prostu o jakimś hejtmanowym.

0: Олінуксі.
1: Ні, ну в порядку, но... Nie no, lepsze to niż...
0: Podoba mi się to kodowanie tutaj.
1: Lepsze niż blog o... Nie, o blog o byciu poznaniakiem. To by było to.
0: O blog o byciu poznaniakiem. Ej, tak. To brzmi dosłownie jak cała ja. No to, co prawda miałoby tam naleciałość jeszcze trochę z Lubelszczyzny i z Warszawy, ale ogólnie to jestem bardzo dużym poznaniakiem. Bardzo dużym poznaniakiem. 1,75 m to bardzo duży poznaniak.
1: Pamiętajcie, że koszt wysłania takiego SMS-ka to złotówka i 23 grosze. Na po całej jakby imprezie jest after party o 23:00, The Night of the Dancing Centuries, Goth Night z setami, więc jest śmiało o co grać. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18:00, no a teraz zostawimy chyba z legendą polskiej sceny muzycznej, czyli z panią Nosowską.

0: Zachęcamy do zapoznania się i do korzystania z naszej komunikacji miejskiej, no bo nasza komunikacja miejska poznańska jest bardzo, bardzo dobra, mimo tego, że aktualnie jestem trochę rozczarowana tym, jak jeździ 15, bo 15 musi jechać teraz do mnie, jak 14 i 12 nie wjeżdża na górę i musi zrobić taką dodatkową pytelkę, żeby wjechać na Bałtyk. I to chyba wszystko, co byśmy chcieli powiedzieć o tramwajach, czy jeszcze coś, bo tam jest dużo zmian, ale wymienić je wszystkie tak ciągiem to też trochę trudne.
1: Słuchajcie, dla wszystkich, którzy są bardziej zainteresowani, zapraszamy na stronę ZTM-u, tam wszystko jest dokładnie opisane. Żeby jutro nie było zdziwka, że przychodzisz...
0: Zonk.
1: Przychodzisz na tramwaj i kurczę, jednak nie ta godzina, za 10 minut, więc odsyłamy tam na tą stronę, tam będzie wszystko opisane. No my, jak to mamy w zwyczaju, jeszcze pół godzinki niespełna spędzimy z wami. Trochę dobrej muzyki. No a przed nami chyba zespół, który z podaniem delikatnym.

0: tworzyli te postaci w grach.
1: Dobrze, ale tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o takiej samej kolebce, samym początku, to powinniśmy powiedzieć o latach 80. i o działaniu klubu fantastyki Orbita.
0: O, a co oni tam robili?
1: Oni robili dużo rzeczy. W ogóle to był program, który na początku był skierowany do grup przedszkolnych i szkolnych, ale z czasem faktycznie zaczął się rozwijać. Zwłaszcza, że zainteresowanie młodzieży było tak ogromne, była tam masa zgłoszeń. I tak rozwijało się w ogóle też czasopismo przy okazji Świat Młodych. To było harcerskie czasopismo, jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni.
0: Harcerskie szyszki jedli.
1: No gdzie? No gdzie szyszki jedli? Pisali, a nie...
0: Okay.
1: No jak już to mógłbyś powiedzieć, że pisali szyszkami, ale no wiesz.
0: Nie wiem.
1: Ale nie, że jedli. W ogóle było to ogromne zainteresowanie, no bo zainteresowanie programem było tak spore, że w Świecie Młodych 28 listopada 1978 roku trzeci informował, że załogi powstały na terenie całego kraju i w miastach, i wsiach, i w ogóle cała telewizja Orbita, no, była adresowana na początku do młodych, a później właśnie powstały kolejne materiały, które były dla dzieci pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, aż do dzieci do lat 16. W sumie ciężko powiedzieć dzieci, to jest chyba już młodzież, bardziej bym powiedziała. Więc tutaj warto byłoby wspomnieć, właśnie przypomnieć, że tak naprawdę fantastyka to gdzieś tutaj jest kolebką i tutaj nawet gdzieś z Poznania, nawet bym powiedziała, że konkretnie z osiedla kosmonautów, jeżeli kojarzycie taki pomnik, gdzie takie dwie ręce trzymają kulę, w sumie to jest głowa, no to właśnie gdzieś tam mniej więcej można powiedzieć, że to się wszystko urodziło. Czy chciałbyś coś jeszcze, Edwinie, dodać do naszej fantastyki? Do naszego fantastycznego zespołu tutaj. Czy chciałbyś coś jeszcze fantastycznego opowiedzieć?
0: No to ciekawe, bo nie byłem świadom, że podstawy fantastyki właśnie w Poznaniu mają aż już w latach 80., bo faktycznie tych festiwali stricte fantastycznych trochę w Poznaniu jest. No chyba mówimy tutaj o dwóch największych, czyli no właśnie na przełomie tego maja, czerwca, czy chociażby lipca. Mi zawsze wydawało się, że w Polsce trochę ta fantastyka, no mamy nadal Sapkowskiego i naszego Wiedźmina, później przyszło CD Projekt Red z Wiedźminem chociażby w trzech częściach, a niedługo wychodzi kolejny dodatek. Zawsze mi się wydawało, że Polska była takim trochę uboczem fantastycznym, bo ja przynajmniej wychowałem się na Tolkienie i wszystkich jego opowiadaniach, chociażby od Hobbita, Władcy Pierścieni czy Silmarillion, ale no, dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy.
1: Jeszcze było coś takiego jak Centrum Kierowania Lotem w ogóle podczas wizyty Hermaszewskiego, który właśnie tą działalność Klubu Młodych Kosmonautów, tak powiedzmy, ruszył. I to był w ogóle też, przypomnijmy, pierwszy Polak w kosmosie. Otrzymał legitymację klubową z numerem jeden. I to w ogóle pierwszy odcinek programu telewizyjnego pojawił się na antenie 30 września 1978 roku i kolejne emitowano aż do roku 1981, kiedy działalność tej wielu innych została zakończona. Czy tutaj coś jeszcze warto byłoby wspomnieć? Tu się w ogóle bardzo dużo też działo, więc to jest też taka historia, którą my gdzieś tam tutaj zajawiamy, ale o której warto byłoby też więcej doczytać i się dowiedzieć. No, w ogóle o Ekspresie Poznańskim, o Centrum Kierowania Lotem, o tym w sumie, jak telewizja Młodych Kosmonautów wyglądała. W ogóle jak zostać kosmonautą, to też jest bardzo ważne pytanie.
0: Jak zostać kosmonautą? Najpierw trzeba wysłać w kosmos psa, a później dopiero człowieka.
1: Łajka Calling. Ona chyba nigdy nie wróciła.
0: Nie, ale w Guardians of the Galaxy miała swój etap i ja byłem bardzo zadowolony, jak ją widziałem.
1: W czym?
0: Kurczę, Guardians of the Galaxy to byli Strażnicy Galaktyki. O właśnie, taka z komiksów właśnie, jeżeli mówimy o fantastyce. Grupa takich superbohaterów.
1: Nie wiem, nie pomogę.
0: Którzy po prostu walczyli w kosmosie i tam była Łajka właśnie, ona też walczyła i było super.
1: Bardzo mi się podoba to, że teraz mi bardzo stara się wytłumaczyć, co to jest, a ja tak bardzo nie wiem.
0: No bo teraz czuję się jak ten starszy brat, który siadaj młody i słuchaj. Najpierw rozwijasz rynek, żeby mieć większe pole do expa, a dopiero później budujesz wszystko, ładujesz wszystko dopiero w obronność i w atak.
1: Więc dziwna ta twierdza.
0: Słuchaj, będzie dobrze. Słuchajcie, więc wszystkiego można się w aferze na hurtowni dowiedzieć. No ale my cały czas gramy dobrą muzykę, bo za chwilę przed nami ekonomia szczęścia, a przed tym

0: społecznym. Konformizm, ograniczanie działań, które naruszają powszechne normy i oczekiwania. Tradycja, zwyczaje i symbole cenione przez grupę, w której jesteśmy. Duchowość, cenienie wierzeń i obyczajów nadających życiu spójność i sens. I w końcu życzliwość, troska o codzienne dobro bliskich nam ludzi. Dodajmy, że jest jeszcze uniwersalizm. To jest tolerancja dla różnorodności, dbałość o pomyślność wszystkich ludzi i troska o naturę. Ale tego typu Schwarz nie wyróżnił teoretycznie, choć konsekwentnie badał. W porządku. Wiemy, jakie są typy wartości. Co dalej? Zarówno Schwarz, jak i Frankl twierdzą, że gdy postępujemy zgodnie z tym, co cenimy i w co wierzymy, nasze życie nabiera sensu. Przy czym, zdaniem Frankla, nie chodzi wcale o jakiś ogólny, wielki sens życia, ale sens, jaki odczuwamy tu i teraz, jako konkretna osoba w konkretnym momencie. I tu pierwsza wątpliwość. Czytając listę wartości opisanych przez Schwarza, na pewno zauważyliście, że nie tylko niektóre z nich mogą stać ze sobą w sprzeczności. Na przykład samokierowanie i konformizm, a inne się ze sobą łączyć. Na przykład stymulacja i hedonizm. Ale też, że bardzo możliwe jest, iż nasz układ wartości zmienia się w czasie. Życie zgodnie ze wszystkimi naszymi wartościami jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, o czym przekonują się często choćby nastawieni na osiągnięcia hołdujący życzliwości rodzice małych dzieci. Do tego jeszcze oczywista oczywistość. Różnimy się między sobą w tym, jakim wartościom hołdujemy. Badania sugerują, że dobrostan wiąże się z życiem zgodnym z własnymi wartościami. A zatem jestem szczęśliwy, gdy to, co robię, to, co wybieram, jest spójne z tym, co cenię i co jest dla mnie ważne. Jest jednak coś, co mnie szczególnie zaciekawiło. No bo jeżeli uznamy, że postępowanie w zgodzie z własnymi wartościami nadaje naszemu życiu sens, to czy naprawdę nie ma znaczenia, jakim wartościom hołdujemy? Czy z punktu widzenia naszego dobrostanu nie jest istotne, czy stawiamy na przykład na życzliwość, czy władzę? No bo tak, szukając analogii, jasne jest, że jeżeli lubię pierogi, a ty lubisz schabowego, to oboje będziemy szczęśliwi, gdy dostaniemy nasze ulubione potrawy. Zauważcie, żadna z tych potraw nie jest co do zasady zła, szkodliwa czy nieakceptowana społecznie. Pytanie jest jednak takie, czy w długim okresie szczęśliwsi są pierogożercy, czy raczej schabożercy? Na pewno rozumiecie, o co mi chodzi. Pieniądze, sukces, bezpieczeństwo, rodzina, wolność, pomaganie innym, przyjemność, rozwój, troska o dobro innych. Intuicja podpowiada, że dążenie do tych celów nie musi przynosić takich samych skutków. A co mówi nauka? Shalom Schwarz wraz z Florencją Solfeix przejrzał badania dotyczące związku wartości z subiektywnym dobrostanem. Ogólny obraz jest dość wyraźny, choć daleki od prostoty. W badaniu opublikowanym w 2023 roku, obejmującym ponad 324 tysiące osób z 31 krajów europejskich, pokazano, że średnio z wyższym dobrostanem wiązały się konformizm, tradycja, życzliwość, samokierowanie i hedonizm. Z niższym uniwersalizm, czyli troska o dobro wszystkich ludzi i środowiska, oraz władza. Brzmi jak gotowa recepta? Niekoniecznie. Autorzy badania pokazali jednocześnie, że siła, a czasem nawet kierunek tych zależności, bardzo różniły się między krajami. Ta sama wartość mogła wiązać się z większym dobrostanem w jednym kraju i z mniejszym w innym. Szerszy przegląd badań daje nieco bardziej stabilny obraz w odniesieniu do kilku wartości. Samokierowanie, stymulacja jako poszukiwanie nowych doświadczeń i wyzwań oraz troska o bliskich często wiążą się z wyższym dobrostanem. Władza, rozumiana jako dążenie do statusu, dominacji i kontroli, dość konsekwentnie wypada gorzej. W przypadku bezpieczeństwa, tradycji, konformizmu, osiągnięć czy uniwersalizmu wyniki są bardziej zależne od kontekstu. Dlaczego? Jedno z wyjaśnień odwołuje się do różnicy między wartościami związanymi z rozwojem, przekraczaniem własnego ja, a wartościami nastawionymi na ochronę siebie przed zagrożeniem, umacnianiem status quo. Możemy działać dlatego, że chcemy się rozwijać, być bardziej autonomiczni, poznawać świat, wykorzystywać swoje możliwości i budować relacje. Możemy też cenić głównie bezpieczeństwo, unikanie zagrożenia, zachowanie dzisiejszej pozycji czy zdobywanie akceptacji. W teorii Schwarza ten drugi zestaw wartości jest silniej powiązany z kontrolowaniem lęku i ochroną siebie, podczas gdy pierwszy wiąże się z rozwojem. Mówiąc wprost, częściej jesteśmy szczęśliwsi, gdy się rozwijamy i budujemy relacje, rzadziej, gdy bronimy tego, co mamy. Nie ma jednej listy wartości prowadzących do szczęścia. Dzieje się tak, gdyż to, jak wartość, którą się kierujemy, wpływa na nasze szczęście, zależy od czasu i miejsca, w którym jesteśmy. Wyobraźmy sobie kogoś, dla kogo bardzo ważne są osiągnięcia. W stabilnym, zamożnym społeczeństwie nieustanna rywalizacja i potrzeba sukcesu mogą niewiele wnosić do dobrostanu. Inaczej będzie w środowisku, w którym zasoby są ograniczone. Ambicja, zaradność i gotowość do walki o swoje mogą pomagać skuteczniej radzić sobie z rzeczywistością, a przez to czynić nas szczęśliwszymi. Ta obserwacja ma swoje potwierdzenie w wynikach badań. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego i kultura wyraźnie zmieniają relacje między wartościami a szczęściem. Idźmy dalej. Wartości nie działają w próżni. Dobrze pokazuje to badanie porównawcze przeprowadzone w trzech tak bardzo różnych od siebie krajach – USA, Mozambiku i Portugalii. Okazało się, że życzliwość rozumiana jako troska o bliskich była dodatnio związana z satysfakcją z życia we wszystkich trzech krajach. Jednak cenienie ekscytacji, nowości i wyzwań wiązało się z większą satysfakcją z życia w USA i Mozambiku, ale nie w Portugalii. Z kolei przywiązanie do tradycji było dodatnio związane z satysfakcją w Mozambiku i Portugalii, ale nie w USA. W wielu filmach czy książkach obserwujemy herosów, którzy buntują się przeciw temu, co jest cenione w ich otoczeniu. Pomyślmy o Antygonie, Winstonie Smithie z roku 1984, czy Katniss Everdeen z Igrzysk Śmierci. Podziwiamy ich właśnie dlatego, że nie chcą zaakceptować wartości świata, w którym przyszło im żyć. Są wierni sobie, choć otoczenie wymaga od nich czegoś zupełnie innego. Tyle, że za tę niezłomność płacą wysoką cenę. W literaturze i filmie wygląda to heroicznie. W zwyczajnym życiu ciągły konflikt między tym, co ważne dla nas, a tym, co ważne dla ludzi wokół nas, oznacza raczej napięcie, samotność i frustrację. Do szczęścia nie wystarczy więc żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Pomaga również życie wśród ludzi, którzy przynajmniej część tych wartości podzielają. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, czy możemy żyć zgodnie z tym, co naprawdę cenimy. Nie zawsze się da. Czasem wybieramy pracę, która niewiele ma wspólnego z naszymi wartościami, ale za to pozwala utrzymać rodzinę. I tu pojawia się prosta zależność. Najbardziej cieszy nas to, co dobrze układa się w tych obszarach, które są dla nas ważne. Dla jednych będą to sukcesy zawodowe, dla innych dobre relacje. Dlatego nawet wielkie osiągnięcie nie musi automatycznie dawać szczęścia. Literacki Nobel dla Boba Dylana? Prestiż ogromny, ale skoro sam Dylan nie pojawił się nawet na ceremonii wręczenia nagrody, można podejrzewać, że nie był to akurat ten rodzaj sukcesu, dla którego wstawał rano z łóżka. W przeciwieństwie do Dylana, my częściej wpadamy w prostą pułapkę. Możemy dostać dokładnie to, czego chcieliśmy i wcale nie poczuć się szczęśliwsi. Nie każdy cel działa na nas tak samo. Postępy w tym, co daje nam poczucie autonomii, bliskości czy rozwoju, częściej idą w parze z większym dobrostanem niż pogoń za pieniędzmi, prestiżem i uznaniem. Dobra wiadomość jest taka, że nasze wartości nie są raz na zawsze ustalone. Badania podłużne pokazują, że gdy ludzie stawali się mniej materialistyczni, ich dobrostan rósł. Kiedy zaś coraz większe znaczenie zaczynało mieć posiadanie i status, satysfakcja z życia spadała. Innymi słowy, zmieniając to, czego chcemy od życia, możemy zmienić także to, jak dobrze się w nim czujemy. Może więc zamiast pytać wyłącznie, jak osiągnąć to, czego chcę, warto od czasu do czasu zadać pytanie wcześniejsze. Dlaczego właściwie właśnie tego chcę? Wartości nie są jedynie eleganckimi deklaracjami. Kierują naszą uwagą, wyborami i celami. Decydują, za czym biegniemy. A od tego, za czym biegniemy, w niemałym stopniu zależy, jak będziemy się czuli zarówno w czasie biegu, jak i wtedy, gdy przekroczymy metę. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Student.

0: z nas mógłby na bieżąco, chciałam powiedzieć, recenzować, mówić, co się dzieje na boisku i jaki sport ty mógłbyś na bieżąco...
1: Triatlon.
0: No oczywiście, że triatlon.
1: tylko i wyłącznie, jakby zawsze znajdzie się okazja, żeby założyć obcisłą gumę, czyli piankę do pływania i popływać.
0: Sexy? Nie wiem.
1: Nie wiem, ale za konsuletą dzisiaj podczas naszej dwugodzinnej hurtowni była Agata Pelska, której bardzo serdecznie dziękujemy, a przy mikrofonach byli
0: Katarzyna Rybicka
1: oraz Edwin Edziu Przybylak. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. To była ostatnia poniedziałkowa

0: Puszczak?
1: Nie wiem.
0: W każdym razie Boruc niech będzie drugi.
1: Dobrze, a Jezus Maria Szczęsny, co byśmy zrobili? Senegal 2018?
0: Oj, trzy, mam sympatię.
1: No i Bartłomiej Drągowski z wczoraj wieczora.
0: Ach, no tak, no to perfekcyjnie numer jeden.
1: No to perfekcyjnie numer jeden. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że wczoraj odbywał się mecz 6. kolejki Ekstraklasy. Widzew Łódź podejmował Lecha Poznań i przegrał z Kolejorzem 2-3. I wspominałem właśnie o Bartłomieju Drągowskim i o jego wielbłądzie na bramce. Właśnie z uwagi na to, że Lech nie wygrałby tego spotkania, gdyby nie błąd w ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji meczu tak naprawdę. Gdzie Bartłomiej Drągowski po takiej delikatnej kolizji, delikatnym nieporozumieniu ze swoim własnym obrońcą nie trafił w piłkę. I wychodząc na jakiś mniej więcej na około 30 metr, po prostu ominął piłkę, no i Luis Palma wturlał ją, bo ona też nie toczyła się za szybko, ale wturlał ją do pustej bramki gospodarzy.
0: To w ogóle był mecz błędów, no bo przecież przy ostatnim golu, tak jak mówisz, Drągowski popełnił błąd. Mateusz Lis przy golu na 2-2 dla Widzewa też zachował się kuriozalnie i totalnie nie obstawił krótszego słupka.
1: A i Joel Pereira nie był lepszy.
0: No i Joel Pereira, wracając już tak do początku w meczu, no nie tych takich wynikowych, no bo to był gol na 1-2.
1: To jest ciekawa
0: Widzewa.
1: Zabawa, że w ogóle opowiadamy o meczu od końca do początku.
0: No, to jest jakieś takie wyzwanie, nie?
1: Tak,
0: w sensie,
1: tak.
0: Jak już zaczęliśmy mówić o piątku...
1: Tydzień na opak, to i dzień na opak.
0: No tak jest. Więc wracając do samego początku może, właściwie, no to najpierw te błędy popełnił Widzew. No bo Patryk Wolemark dwa razy bardzo dobrze się zachowywał na prawym skrzydle. Radził sobie z defensorem Mario Garcia, bodajże, jeżeli nie pomyliłem jego imienia. Raz go wyprzedził, ładnie asystował przy golu Antoniego Kozubala, który fantastycznie się odnajduje w tym sezonie, strzela bramkę za bramką, tak jak brakowało mu goli, tak teraz. Trzy trafienia, jeżeli dobrze to pamiętam, no to jest fajny
1: wynik. Pokazuje generalnie, dlaczego jest tak wysoko wyceniany i jest uznawany za jeden z większych talentów w lidze.
0: Tak jest. I jak w ogóle się rozwinął przez ten czas. Mimo, że grał na szóstce, no to jednak teraz potrafi dawać w końcu coś w ofensywie na ósemce. No i potem znowu Patryk Wolemark bardzo ładnie wypuścił Alahiarasa Jadamanesza, no i Irańczyk.
1: Irańczyk ma w ogóle takie wejście do Lecha jak ze snów po prostu. Wszedł i od pierwszego meczu nie gra złego spotkania.
0: To prawda, jest świetny, jakby widać tą jakość. Przeciwieństwo Alego goli za Lecha.
1: Tak, to prawda, bo on bardzo długo się rozkręcał,
0: A oba jednak byli kontuzjowani, tylko że Ali miał poważniejszy uraz. Nie, Alahiar nie był kontuzjowany.
1: On miał problemy wizowe, chyba.
0: Właśnie,
1: to jest, myślę, że takie hasło do bingo lechowego w tym sezonie. Problemy wizowe.
0: Jest dużo problemów.
1: Tak. Natomiast właśnie pięknie się zaczęło dla Lecha. 6 i 22 minuta to były te bramki na 1 i 2 do 0. W 27 minucie, czyli już 5 minut po drugim trafieniu Kolejorza, Karol Świderski zdobył bramkę na 1 do 2. No i tutaj widzę w oficjalnym protokole asystę Mariusza Fornalczyka. Ale tak naprawdę to powinna być asysta Joela Pereiry, który główką tak przepięknie przedłużył tą piłkę, że mam wrażenie, że jakby celował do Patryka Wolemarka, to by mu tak z 10 razy nie wyszło i dopiero za 11 może by się udało.
0: Idealnie pod nogi, to było
1: dokładnie
0: perfekcyjne.
1: Zakładam, że pewnie myślał, że jest trochę bliżej bramki, chciał zagrać do Lisa, a też robił to tyłem do własnej bramki, więc prawdopodobnie o to chodziło, ale być może więcej na ten temat opowie nam Niels Frederiksen, który właśnie o błędzie i o dyspozycji Joela Pereiry się wypowiadał.
2: If you look at how much Joel is
3: Wystarczy się przyjrzeć, jak duży udział Joel ma w naszych akcjach ofensywnych, jak dużo podań wymienia chociażby z Patrykiem Wolemarkiem. Oczywiście mógłby być lepszy w obronie, a Robert Gumny też jest świetnym piłkarzem, więc czasem stawiam na jednego, a czasem na drugiego. Dziś nie zdecydowałem się na zmianę, bo czułem, że w drugiej połowie więcej da nam Joel i jego umiejętność kreowania akcji.
0: To jest taki problem wyważenia, gdzie tam jednak właśnie Joel, który dużo daje w ataku, czy może jednak Robert Gumny, no ale no widać, najlepszą broną jest atak jednak. Takie jest założenie trenera Frederiksena. Natomiast przejdziemy teraz do tego drugiego gola, tam tak już wspomnieliśmy, Mateusz Lis się nie popisał. No i dzięki temu Mariusz Fornalczyk na początku drugiej połowy wyrównał wynik meczu na 2-2. No i właściwie Mateusz Lis notował w tym spotkaniu spotkaniu dobre interwencje, no bo był taki strzał Frana Alvareza z rzutu wolnego, były też interwencje mniej pewne, bo kilka uderzeń z dystansu tak miał problem z ich złapaniem, sparował je do boku. No i jak ty w sumie w ogóle oceniasz początek Mateusza Lisa w Poznaniu, bo tak wygląda to najpewniej.
1: Uważam, że początek nie jest dobry, nie jest na pewno taki, jak wszyscy oczekiwali, jeszcze biorąc pod uwagę, że wcześniejsza filozofia Lecha zakładała nie kupowanie bramkarzy, tylko ściąganie i kontraktowanie takich z wolnego rynku, takich, którym kontrakty się pokończyły. Po Mateuszu Lisie, czyli przypomnijmy, najlepszym bramkarzu Ligi Tureckiej zeszłego sezonu, który miał najwięcej czystych kont, najwięcej chyba też interwencji, spodziewano się, że wejdzie praktycznie razem z drzwiami i futryną do zespołu. Tymczasem początek jest niepewny, ale uważam, że nie jest też tak zły, jak wielu kibiców czy dziennikarzy go maluje. Że trochę jest demonizowany po tym, w zasadzie cały Lech też jest demonizowany po tej ogromnej, epokowej wręcz wpadce w eliminacjach do Ligi Mistrzów z AG Aarhus. Tymczasem tak naprawdę Mateusz Lis, prawdopodobnie brakuje mu jeszcze pewności, brakuje mu ogrania. To też jest wielka sprawa wrócić tak naprawdę do swojego macierzystego klubu, który od razu stawia cię w roli jedynki, niekwestionowanej, który stawia cię jako takiej tak naprawdę tarczy broniącej cię przed wypadnięciem z Ligi Mistrzów i z niej wypadasz od razu przy pierwszej okazji, więc psychicznie to na pewno też musi być trudny moment, a Mateusz Lis potrafi mieć takie interwencje, że potrafi pokazać to, że jest klasowym bramkarzem i wydano za niego te pieniądze słusznie, tylko że jeszcze jest to dosyć rzadkie, a częściej zdarzają się takie niepewne momenty, bo też bym uważał, że to nie są błędy wynikające z braku umiejętności, co taka elektryczność, że on nie jest pewny w tym wszystkim, co robi. Tam zawsze brakuje tego pół kroku zdecydowania, tego o pół sekundy szybszego wyjścia do piłki, czy o pół sekundy szybszej reakcji. Więc wydaje mi się, tak jak z Piotrkiem Zielińskim trochę się mówiło w kadrze, że musi coś w głowie przeskoczyć i wtedy prawdopodobnie Lech będzie miał ścianę nie do przejścia na bramce. Mam nadzieję, że się nie mylę.
0: No i pewnie Niels Frederiksen też liczy, że się nie myli, no bo ma do niego, do Mateusza Lisa, pełne zaufanie.
3: Myślę, że zagrał całkiem dobrze, choć interwencja przy golu na 2-2 nie powinna się wydarzyć. Każdy o tym wie, Mateusz też, ale błędy są częścią futbolu. Gdybym zdejmował z boiska każdego piłkarza, który popełnił błąd, bardzo szybko nie miałbym kim grać.
1: No właśnie, błędy może popełniać każdy. Błędy, tak jak zdawało się arbitrowi tego spotkania, popełniła również obrona kolejorza w doliczonym czasie gry, bowiem w pierwszym momencie to sędzia odgwizdał rzut karny w bodajże 91 minucie dla Widzewa Łódź. Później system VAR anulował tę decyzję, bo okazało się, że na całkiem widocznym spalonym był jeden z zawodników Widzewa. No i po kilku minutach właśnie doszło do trafienia Luisa Palmy, który ominął źle broniącego Bartłomieja Drągowskiego i jednego z obrońców Widzewa i kopnął piłkę celnie do bramki. To jest w ogóle przełamanie Luisa Palmy, jego pierwsze trafienie w tym sezonie i bardzo ważny moment dla niego, jak i dla całego zespołu. No a o całej końcówce jeszcze się wypowie trener Frederiksen.
3: Rzecz jasna, nie mogło tam być rzutu karnego dla Widzewa. Doskonale widzieliśmy na powtórkach, że po pierwsze był tam spalony, a po drugie piłka wyszła poza boisko. Gdyby VAR tego nie wyłapał, to byłaby największa pomyłka w historii tego systemu. Z drugiej strony muszę przyznać, że w akcji na 3-2 to my mieliśmy dużo szczęścia. Pomogło nam przypadkowe zderzenie dwóch piłkarzy rywala.
0: Pomimo tego, że parę spotkań Lech w ostatnim czasie przełożył, to nie był tak łatwy okres dla kolejorza, no bo dwa wyjazdy, przecież wcześniej w Szwajcarii mierzył się zespół z Poznania Stun, teraz właśnie do Łodzi musiał wyjechać i tam czasu na treningi nie było dużo, na regenerację. Natomiast trener Frederiksen był zadowolony z tego, jak zaprezentował się zespół fizycznie i twierdził, że jego drużyna wytrzymała fizycznie trudy ostatnich dwóch wyjazdów w ciągu trzech dni.
3: Biorąc pod uwagę, że za nami trudny czwartkowy mecz w Europie, a do Poznania wróciliśmy w piątek, udowodniliśmy sobie, że potrafimy skutecznie grać dwa razy w tygodniu. To my naciskaliśmy na gospodarzy w końcówce i byliśmy znacznie lepsi w drugiej połowie.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że Lech drugi tydzień z rzędu będzie potrafił zagrać dwa trudne mecze w przeciągu tygodnia, tudzież w przeciągu trzech dni, ponieważ już w czwartek, 3 września o godzinie 20:30 kolejarz podejmie przy ulicy Bułgarskiej Jagiellonię Białystok, czyli pierwszy zespół w tym sezonie, który zdobywa najwięcej bramek, jeżeli chodzi o polskie zespoły, kontra drugi zespół, który zdobywa najwięcej bramek, jeżeli chodzi o polskie zespoły, i chodzi tu o całą przygodę w tym sezonie, nie tylko o ekstraklasę, bowiem Lech w tym sezonie zdobył już 17 trafień, Jagiellonia 12, więc powinny być fajerwerki, powinna być piłkarska uczta, a w niedzielę o 17:30 do Poznania przyjedzie Raków Częstochowa, więc emocji w tym sezonie będzie co niemiara i emocji przy kolejnych wejściach mamy nadzieję, że również.

0: to nie mówmy. Natomiast no właśnie problemem jest, była akurat taka, no jednak skuteczność, bo pod koniec pierwszej połowy mogło być w sumie 2-1 dla Zielonych. Dobrą akcję miał Jakub Kędzia. Potem już jak Miedź znowu objęła prowadzenie, no to Zielonym nie brakowało sytuacji strzeleckich, natomiast no tam dobrze Miedź blokowała te uderzenia. W ostatnim kwadransie udało się nawet zamknąć zespół Miedzi pod ich własnym polem karnym, więc no to sugeruje, że po prostu Warta jest gotowa na pierwszą ligę. Jakby to sugeruje przebieg tych wszystkich 6 meczów, które już Warta rozegrała, ale to jest takie kolejne spotkanie, które potwierdza, że Zieloni faktycznie mogą coś osiągnąć, mogą się zakręcić nawet wokół miejsc barażowych. No i Maciej Tokarczyk też o tym mówił, że zespół nie wraca do Poznania ze spuszczonymi głowami.
1: W kontekście takiego długiego dystansu powinniśmy czerpać same pozytywne rzeczy, bo poza tym, że nie zdobyliśmy dzisiaj żadnego punktu, to momentami zagraliśmy naprawdę bardzo konkurencyjnie dla drużyny Miedzi.
2: Miedź, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, jest liderem tabeli, no a rzucenie rękawicy tak dobrej drużynie, tak dobrze prezentującej się na początku tych rozgrywek drużynie, no to jest pokazanie braku kompleksów, to jest pokaz tego, że drużyna sprawuje się dobrze, została złożona w sposób taki, że to wszystko działa tak, jak szkoleniowiec Tokarczyk sobie zażyczył i wymarzył. No i po takich spotkaniach można czuć ewentualną gorycz, czy też niedosyt, a to myślę, że może tylko pozytywnie wpłynąć na drużynę, która przecież nie jest ze sobą aż tak dobrze zgrana, która mimo wszystko była dosyć mocno zmieniona pomiędzy minionym a obecnym sezonem, więc to też biorąc pod uwagę zmiany właścicielskie, które zadziały się w te wakacje i też to, jakie nowi właściciele mają plany wobec Warty Poznań na ten kilkuletni, powolny rozwój, na stały wzrost, no to obecna prezencja drużyny i obecna pozycja w tabeli pokazują, że Warta jak najbardziej ma prawo aspirować do miana takiej drużyny, która powoli, krok po kroku będzie się rozwijać, będzie stawiać coraz śmielsze, coraz dalsze kroki, a kluczem do tego będzie utrzymanie w tym sezonie, to jest pewne. No i po tym starcie sezonu, o ile nic się nie zmieni, to myślę, że tego utrzymania Warta może o nie walczyć i absolutnie nie jest spisana na straty, no bo potrafią czuć ten niedosyt i potrafią walczyć jak równy z równym, choćby z najlepszymi, i o tym więcej również Maciej Tokarczyk.
1: Uważamy, że były momenty, w których mogliśmy zrobić więcej krzywdy drużynie gospodarzy, natomiast wiemy też, z jaką jakościową drużyną dzisiaj graliśmy i to tylko potwierdza, że moja drużyna wykonuje dobrą robotę i jesteśmy groźni dla każdego zespołu.
0: Tak więc Warta na ten moment zajmuje 7 miejsce w tabeli, 9 punktów, no to całkiem niezły dorobek, 3 zwycięstwa. No i szansa na kolejne będzie już w piątek, ponieważ wtedy warciarze pojadą do Grodziska Mazowieckiego, by zmierzyć się z miejscową Pogonią. Ten mecz o godzinie 18:00. No i warto go śledzić, bo Pogoń w poprzednim sezonie pokazywała się z ciekawej strony, aczkolwiek wiadomo, że była w innym miejscu, teraz to też troszkę się pozmieniało. Tymczasem możemy przejść do Wiary Lecha i to będzie kolejny temat piłkarski, ale tu już przenosimy się na halę, no bo to futsal i tutaj też historyczny w sumie wynik dla Wiary, no bo inauguracja debiutanckiego sezonu w ekstraklasie futsalowej. No
2: po raz pierwszy w historii.
0: No właśnie, po raz pierwszy w historii. No i tutaj no, nie ma 3 punktów, ale przynajmniej remis. Wynik 3-3. No
2: nie
0: i
2: ma 3 punktów, ale są 3 gole.
0: Tak jest. I ta trójka się tak dzisiaj przewija. Tak jak piątek z poniedziałkiem jeszcze powinny.
2: Obyśmy my nie zostali ocenieni na truje po tej audycji.
0: Kto? Ja myślę, że mogę być na truje oceniony.
2: Nie no, ja myślę, że jak piątek, to na piątkę.
0: A, no to dziękuję, to jest to bardzo miłe z twojej strony. W każdym razie Wiara Lecha no nie zaczęła tego spotkania perfekcyjnie, no bo już po 12 sekundach spotkania straciła bramkę Leonardo Santana pod samą poprzeczkę trafił, no i nie dał szans Markowi Kusnirowi w obronie tego uderzenia, ale potem już podopieczni Orlando Duarte zaczęli naprawdę grać solidnie.
2: Dokładnie. Usama El Metmari znakomicie znalazł się w sytuacji, do której tak naprawdę doprowadził go Rykaczewski. Piotr Rykaczewski świetnie zagrał do niego piłkę, no i El Metmari wykorzystał to, doprowadzając do remisu. A przed przerwą jeszcze podanie Kacpra Korytnego wykorzystał Piotr Rykaczewski, więc miał już i asystę, i bramkę, a wiara schodziła do szatni przy prowadzeniu na 2-1. Nie zatrzymali się też po rozpoczęciu drugiej odsłony i w 23 minucie, czyli 3 minuty po rozpoczęciu tejże drugiej odsłony, wynik podwyższył po raz kolejny zespół Wiary Poznań. Wiary Lecha Poznań, Jakub Kozłowski wpisał się na listę strzelców, a asystę zanotował już wcześniej wspomniany El Metmari. Natomiast co zadziało się w ostatnich minutach?
0: No tam już jednak trochę wiara Lecha spuchła. No to doświadczenie troszkę pewnie jeszcze trzeba zdobyć. Poza tym Śląsk Wrocław jest typowany jako jeden z faworytów sezonu, co jest ciekawe, bo przecież w poprzednim sezonie był Beniaminkiem. I przecież jeszcze pamiętamy spotkanie Śląska z Wiarą w barażach o Ekstraklasę. Natomiast, no właśnie, najpierw gol na 2-3, a w końcu na 6 sekund przed końcową syreną, więc coś ten Śląsk miał do strzelania goli w takich skrajnych fragmentach spotkań. Na 6 sekund przed końcową syreną Fininho strzałem z dystansu wyrównał. No i właśnie, bo Fininho mi się skojarzył z takim francuskim słowem fan, czyli koniec. Jakby idealnie na koniec strzelił bramkę na 3-3.
2: Nawet w zasadzie, jak masz z języka francuskiego koniec wystawy, finisarz, no to Fininho zrobił finisarz tego spotkania i to w sposób taki, że zagwarantował wojskowym ze Śląska jeden punkt. Czy mamy coś więcej do powiedzenia na ten temat? Chyba możemy życzyć powodzenia w dalszej części rozgrywek.
0: I zapowiedzieć kolejny mecz w tym, no bo o tabeli jeszcze nie ma co mówić, natomiast warto wspomnieć, że w drugiej kolejce zespół Kiboli Lecha zagra na wyjeździe z Teksomem Eurobusem Przemyśl. Ten mecz będzie w sobotę 5 września o 16. No i tak jak mówisz, życzymy zespołowi Orlando Duarte wszystkiego dobrego na nowej drodze życia w Ekstraklasie. Tymczasem troszkę muzyki.

0: metrów kobiet. Polska reprezentantka, dla której zresztą to ostatni sezon w kategorii U23, no bo dorasta, czas leci, zajęła 7. miejsce.
1: Tak jest. Były debiuty, ale były też występy zawodników i zawodniczek, którzy byli doświadczeni na tej imprezie. Mowa tutaj już o dniu drugim, o sobocie, a może jeszcze w sumie zanim sobota, to możemy także posłuchać złotego medalisty, czyli Oleksija Koliadycza, który o piątku jeszcze wspominał, że trafił z formą na tą imprezę.
2: Byłem bardzo zawiedziony w tych pucharach pierwszych, później na Europy też nie było tej dyspozycji takiej, jaka powinna być. Ale no taki był plan, żeby na świata mieć tą najlepszą dyspozycję. Szkoda, że wcześniej nie było tych medali, no ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
0: No właśnie, tak przepędziłem przez te wyniki, a o Oleksiju prawie bym zapomniał. Dobrze się zreflektowałeś za mnie. No i jeszcze raz posłuchamy Koliadycza, który mówił o tym, że w sumie wpadając na metę, to nie wiedział, że wygrywa.
2: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później podpłynąłem do pomostu, już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No niesamowite uczucie, naprawdę. Jeszcze do mnie dojdzie, na razie ja wykonuję działania, typu wywiady i tak dalej, ale tych emocji naprawdę jest dużo. Jestem przeszczęśliwy.
1: Coś w tym jest, że zawodnicy nie wiedzą, że wygrywają albo nie wiedzą, że zdobywają różnego rodzaju ważne miejsca, ponieważ Anna Puławska, o której teraz opowiem, która zajęła 3. miejsce w sobotnim finale olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów kobiet, no właśnie nie zajęła tego 3. miejsca. Ona dopłynęła oficjalnie na metę 4. Dopiero bardzo długie oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcia, na decyzję arbitrów spowodowało, że ona już zdążyła wysiąść z tego kajaku, ona już dostała oficjalną informację, że jest 4. i później okazało się, że jest ex aequo na brązowym miejscu, na 3. miejscu z Australijką Natalią Drobot. Zwyciężyła Niemka Paulinę Jeksz, a druga była Nowozelandka Amy Fisher. No i teraz posłuchamy Anny Puławskiej o tym, o całej, o wszystkich emocjach i o jej przeżyciach związanych z tym biegiem medalowym.
3: Już sobie w głowie poukładałam to 4. miejsce, natomiast zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo 3. miejsce, także no bardzo się cieszę. Jak widać, wszystko może się zdarzyć, więc walka do samego końca jest bardzo ważna. Ja zawsze ją stosuję i cieszę się, że tym razem również ona zaprezentowała i dała mi te 3. miejsce.
1: Puławska cały sezon spisywała się bardzo dobrze i generalnie pokazuje to tylko to, że dzięki swojemu doświadczeniu i dzięki talentowi potrafi bardzo długo utrzymywać się w ścisłej światowej czołówce. Nadzieje były też przecież na niedzielę, ponieważ stały razem z Martyną Klat przed szansą na obronę złota w K2 na 500 metrów, ale o tym już więcej opowie zaraz Mikołaj. Natomiast Anna Puławska wypowiadała się również o długofalowym takim celu, o długofalowym przygotowywaniu się do zawodów.
3: Czołówka nie odjechała, także to jest też bardzo dobry prognostyk na dalsze przygotowania w sezonie, ponieważ no, głównym celem są zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie. To jest droga. Te wszystkie wyniki i zebrane medale, doświadczenie po tej drodze przyda się na pewno już niedługo w Los Angeles.
1: Oprócz tego w sobotę były jeszcze szanse medalowe w finale K1 na 200 metrów mężczyzn, gdzie występował Wojciech Pilarz. Tam niestety się to nie udało. Była jeszcze szansa w C4, czyli Kanadyjki na 500 metrów. Tutaj bardzo silnie obsadzona reprezentacja w składzie: Aleksander Kitewski, Kacper Sieradzan, Łukasz Witkowski i Juliusz Kitewski. Ostatecznie uplasowali się dopiero na 5. miejscu i także nie udało się osiągnąć sukcesu medalowego. Były natomiast sukcesy w półfinałach, które mogły później zaowocować medalami w niedzielę, jak chociażby Aleks Borucki, ale o tym już więcej Mikołaj.
0: Tak jest. Bardzo jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę mówić o tylu medalach. No bo tutaj Aleks Borucki, brąz. No i znowu bardzo dobry występ młodego zawodnika. Ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś mówiłem o nim podczas Sportingu w kontekście rekordu, który udało mu się poczynić podczas jednych zawodów. Nie pamiętam już dokładnie których, ale chyba jeszcze młodzieżowych. Ale no, jawi się jako bardzo zawodnik z dużym potencjałem. No i udało mu się wywalczyć ten brąz w konkurencji K1 na 500 metrów mężczyzn, więc do tych brązów i złotów, o których omawialiśmy, dołączam jeszcze ten brąz. Poza tym jeszcze walka o medale dotyczyła Julii Olszewskiej, która startowała w K1 200 metrów kobiet, no ale w finale uplasowała się na 6. miejscu. Poza tym walką o medale zapowiadali Wiktor Głazunow i Norman Zezula, ale oni ostatecznie w swoim finale C2 na 500 metrów mężczyzn zajęli 8. pozycję. No i rywalizowały jeszcze zawodniczki, właściwie mistrzynie świata, Martyna Klat i Anna Puławska, no ale triumfatorki mistrzostw świata z Mediolanu nie zdołały ostatecznie nawiązać rywalizacji z czołówką, zajęły 7. pozycję. No i tak to się kończy, jeśli chodzi o te medale, szanse medalowe na mistrzostwach świata w kajakarstwie w Poznaniu. No ale jeszcze to nie wszystko pod kątem sportowych emocji.
1: Dokładnie, ponieważ w Poznaniu odbywały się w miniony weekend zawody Astra Open. To są tenisowe zawody, które wygrał w grze pojedynczej Daniel Michalski i pokonał 6-2, 6-1 w finale Amerykanina Savano, który był kwalifikantem. Michalski natomiast występował pod turniejową jedynką i co ciekawe, w finale każdorazowo, w finale, w całym turnieju, każdorazowo wystarczały mu 2 sety, a tylko raz w pierwszej rundzie z Argentyńczykiem Ribeiro potrzebował tiebreaka w jednym z setów, a tak to szedł jak burza. Jeśli chodzi natomiast o grę podwójną i turniej główny, no to tutaj wygrała polska para Matuszewski i Werbliński, którzy pokonali dwójkę z Argentyny Basel i Ribeiro. Zatem największe sukcesy okazały się przypaść Polakom i w grze pojedynczej, i w grze podwójnej. Natomiast nieco więcej gier jeszcze czeka na was w kolejnym wejściu, ale najpierw odrobina muzyki.

0: teraz coś, co występuje u nas troszkę sezonowo, no bo takie bardziej biegowe sporty. I zaczniemy od Ironman 73 Poznań, który no, w weekend się zakończył na finiszie, na mecie, na stadionie Lecha Poznań. No i tam bardzo ciekawa zresztą sytuacja, no bo mówiąc też, kto wygrał, już od razu można powiedzieć, Emil Holm był najlepszy, jeśli chodzi o te biegi, bo triatlonista pokonał cały dystans z czasem 3 godziny 34 minuty 34 sekundy. No to on tuż przed finiszem postawił na ziemi wyimaginowaną piłkę i uderzył do bramki, zapewne jak Luis Palma, albo może bardziej jak, i teraz nie mam w głowie kto, może Ali Golizadeh. No ale tak, Emil Holm, doskonale znany zresztą z tego, że wygrywa w Poznaniu, no bo 2 lata temu też tu zwyciężył. Poza tym najszybszy z Polaków na dystansie Ironman 73 okazał się Michał Oliwa. On zajął 5. miejsce w, powiedzmy, tym takim jego debiucie na połówce, więc to był całkiem dobry rezultat. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację wśród kobiet, kategorię kobiecą, no to najlepsza okazała się Agnieszka Gadomska. Ona miała trochę problemów, bo boczny wiatr, ból w biodrze, natomiast Gadomska tak szybko biegła, że rywalki ostatecznie nie mogły jej dogonić, no i była najlepsza, jeśli chodzi o kobiety. No i w niedzielny poranek była jeszcze rywalizacja na dystansie olimpijskim, no i wtedy, jeśli chodzi o zwycięstwo w kategorii panów, no to wygrał Marcin Paszkiewicz, tutaj czas 2 godzin, minuty i 15 sekund, a jeśli chodzi o kobiety, no to najlepsza była, najszybsza Martyna Witecka, ona kończyła wyścig w 2 godziny, 15 minut i 8 sekund, więc tak to wyglądało podczas Ironmana i teraz troszkę przejdziemy się do tego, co będzie.
1: Dokładnie, bo 4 października będzie jubileuszowy 25, czyli ćwierćwieczny niemalże Lotto Maraton Poznań, który z najważniejszych zmian nie pobiegnie już przez ZOO. Była to nitka, która była kontrowersyjna, która była komentowana przez wielu zainteresowanych. Tym razem z najważniejszych zmian pobiegnie ona przez samą płytę Starego Rynku oraz zrobi pętlę przez Hartowo i bloki na Ratajach. Trasa zacznie się tradycyjnie na ulicy Grunwaldzkiej przy MTP. Po startowym wystrzale dalej zawodniczki i zawodnicy pobiegną Roosevelta i Pułaskiego, następnie skręcą w Aleję Wielkopolską, gdzie przy Sołaczu zrobią nawrotkę. Wrócą tąże Aleją Wielkopolską do Pułaskiego, tam skręcą przy Cytadeli w stronę Alei Armii Poznań, później skręcą w Garbary, na Garbarach skręcą błyskawicznie w ulicę Północną i Kutrzeby, przy Wydziale Prawa i Administracji skręcą w Aleję Niepodległości, od skrzyżowania z Libelta z kolei zacznie się odcinek przez centrum, przez chociażby plac Cyryla Ratajskiego, plac Wolności i w dół ulicą Paderewskiego przez Stary Rynek, po którym maratończycy pobiegną pierwszy raz od 18 lat. Ze Starego Miasta dalej ulicą Wielką, Mostową, Mostem Świętego Rocha i Piotrowem biegacze i biegaczki przedostaną się nad Maltę, a dalej przez Ratajskie osiedla z Wielkiej Płyty dobiegną do Ronda Starołęka. Za rondem nastąpi powrót na lewy brzeg Warty, a kolejny fragment poprowadzi dobrze znanym odcinkiem od Hetmańskiej przez Łazarz, Górczyn, Raszyn, Junikowo, aż po Ławicę i ulicę Bukowską, gdzie później skręcą w Bułgarską. Na Bułgarskiej osoby uczestniczący w maratonie skręcą na Enea Stadion, tam zrobią nitkę po stadionie, gdzie będzie można ich dopingować. Natomiast po wybiegnięciu z areny przy ulicy Bułgarskiej 17, ostatni fragment trasy poprowadzi ich ulicą Grunwaldzką do mety na placu Świętego Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pozostaje trzymać kciuki za wszystkich, którzy się zapiszą. Liczymy na kolejne rekordy, no i zapraszamy jeszcze na odrobinę muzyki.

0: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski
1: i Zofia Kulesza.
0: Dzisiaj zaczęliśmy Afert pod palmami, najnowszym singlem Szczyla i Huberta, Wolne popołudnia w Polsce, produkcji No Lyrics, drugi singiel zapowiadający najnowszy album Szczyla, który będzie się zwał Jutro, pojutrze i chyba dzisiaj, czy coś takiego, w takich kolejnościach innych chyba niż ja powiedziałem, bo nie pamiętam dokładnie, ale zapowiedź myślę, że jest całkiem fajna, taki bardzo spokojny, chillowy singiel wybrzmiał właśnie, a my...
1: I bardzo dobrze dobrany do dzisiejszego popołudnia, ja tak czuję. Myślę, że na tą pogodę, na ten zachód słońca piękny, myślę, że bardzo pasował.
0: Myślę, że ta, no ja lubię latem taką spokojną muzykę i myślę, że Szczyl jest jednym z moich ulubionych chyba polskich raperów w ogóle, więc zobaczymy, co to będzie. A teraz przechodzimy do najnowszego albumu Eryki Badu, która razem z The Alchemist, znanym producentem, wydała najnowszy album, który no jest bardzo fajny, no bo jakby mamy tutaj bardzo dobrego producenta i do tego Erykę Badu, której myślę, że przedstawiać nie trzeba, więc posłuchajmy sobie singla z tego albumu I Know That Man razem z Earlem Sweatshirtem.
2: I know that man.

0: Właśnie opowiadałam tutaj Mateuszowi, że Erika Badu, oprócz tego, że jest oczywiście świetną twórczynią muzyki, to ma też świetny gust co do pewnych akcesoriów modowych, że tak powiem, ponieważ jest całkiem znana ze swoich bardzo różnorodnych i bardzo kreatywnych grillsów, czyli tych takich złotych, metalowych nakładek na zęby. No, to nie jest do końca informacja dotycząca jej nowego kawałka, ale myślałam, że to będzie ciekawa taka ciekawostka, mała przerywnik.
1: No, myślę, że na pewno na swojej trasie koncertowej, która również odbędzie się w Polsce, na pewno jakieś założy, bo...
0: No, ciekawa jestem, czym zaświeci z ząbków do sceny.
1: Bo jak ją kojarzę w sumie z jakichś takich koncertów, live'ów czy innych wywiadów, to faktycznie zawsze coś na tych zębach widnieje, tylko ja nie wiedziałem, że to są takie nakładki. Myślałem, że to takie...
0: Złote zęby po prostu.
1: Złote zęby, jak właśnie starsi panowie. A jednak nie. Dzisiaj mamy też konkursy dwa i zaczniemy sobie od pierwszego. Do wygrania jest podwójna wyjściówka raz jeden na Jazz Zamek, koncert Szymona Siwierskiego, sala pod zamkiem, Centrum Kultury Zamek. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego do was ma trafić ta wyjściówka. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekamy do godziny 20, no bo właśnie dzisiaj ten konkurs będzie rozwiązany, a kolejny konkurs długoterminowy zapowiemy w kolejnym wejściu, a teraz będzie też jazzowo, ponieważ Paulina Przybysz, Marek Pędzi Wiatr i Kosma z zespołu Kosmo... Jeju, zapomniałem ten zespół, jak on się nazywa.
0: Kosma Król?
1: Nie, to nie ten Kosma, to Kosma z zespołu Kosmonauci. Nagrali razem kawałek Mama Scar, posłuchajmy.

0: Mama Scar, czyli właśnie Paulina Przybysz, Wiktoria Jakubowska, którą pominąłem, i Maxa Muchę w poprzednim wejściu. Wiktoria Jakubowska to jest perkusistka chyba Karaś i zespołu tego... Jak to było? Znowu mi wszystko dziś... Karaś Rogucki, dokładnie. Dziękuję, Szymon mi tu podpowiedział za konsolety. Dodatkowo właśnie Marek Pędziwiatr, czyli EAPS, no i właśnie Kosma z Kosmonautów. Razem wydali bardzo, myślę, że fajny i taki skoczliwy kawałek.
1: Ja panią perkusistkę miałam też przyjemność zobaczyć właśnie z Pauliną Przybysz na Jazzach w tym roku, na chyba ostatnim w ogóle koncercie. I powiem szczerze, że zrobiła na mnie całkiem wrażenie. I zarówno i pani Paulina, i właśnie pani perkusistka.
0: No właśnie, właśnie Wiktoria jest mega utalentowana i zaczęła w sumie niedawno jakąś taką karierę solową, ale chyba, nie wiem, w sumie wyszedł jakiś album, jeden jak na razie, z jej twórczości. No i myślę, że się w tym rozwija, więc mega spoko. A Paulina Przybysz to wiadomo.
1: No wiadomo,
0: tak.
1: Ale życzymy powodzenia obu.
0: Tak, i przechodzimy do konkursu długoterminowego. Otóż do wygrania są 3 podwójne wejściówki na koncert, na której już jest sold out, więc jest to być może jedna z ostatnich okazji, żeby zdobyć tą wejściówkę. Ostatni koncert, pożegnalna trasa koncertowa, uwaga, Lecha Janerki. Aby wygrać wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7248 w treści wpiszcie afera.janerka, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę i dlaczego. Koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy razem z VAT. Rozwiązanie konkursu odbędzie się podczas audycji Aferytm 2 września przed godziną 20. Więc... dla wszystkich fanów tego starego polskiego buntownika, to myślę, że wiecie, co robić. A my przechodzimy dalej, więc czas na stały punkt programu.

Zaszczytne miano płyty tygodnia zgarnia w tym tygodniu Huskę i jej album Między Słowami. To jest tak właściwie jej debiutancka epka. Huskę, to jest wokalistka i songwriterka, która porusza się na styku emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Jej materiał, który można usłyszeć w epce Między Słowami, jest zbudowany z intymnych historii ukrytych w pauzach, niedopowiedzeniach i prostych, poruszających emocjach. To jest taki zbiór utworów, które powstawały na przestrzeni lat i mimo upływu czasu wciąż rezonują z autorską, z tą samą siłą. Huskę od początku stawia na autentyczność zamiast kreacji i pokazuje się słuchaczom bez filtra. Myślę, że taka szczerość jest w tych czasach zdecydowanie ceniona. Mówi, że piosenki zebrane na epce przypominają strony wyrwane z jej pamiętnika, w którym od dawna zapisuje najskrytsze myśli, emocje i pytania bez prostych odpowiedzi. Może posłuchajmy więc, jaką historię z tego pamiętnika opowie nam utwór Aparat.

całkiem się tutaj spokojnie zrobiło po tym utworze PT Conception od Allachlass. Myślę, że w ogóle ta płyta jest w takim spokojniejszym troszkę klimacie, chociaż to nie jest nic nietypowego dla tego zespołu. No, na płycie znajduje się dużo takich ciekawych smaczków. Jest na przykład utwór, który nazywa się Snakes of Hydra i powiem wam szczerze, że jest coś w tym utworze, co przypomina takie wężowe trochę jakby dźwięki, nie wiem, czy jakiegoś grzewnika, czy no, ja tak sobie wyobrażam, że gdyby węże umiały grać na instrumentach, to tak by to właśnie brzmiało. No i w sumie nie przenosimy się jakoś daleko, zostajemy przy takiej troszkę bardziej anglojęzycznej muzyce, konkretnie z Anglii. No tutaj mamy projekt, który działa też już całkiem długo i to jest projekt Williama Doreya, znany jako Skin Shape i działa już no, parę ładnych lat i obraca się właśnie w takich też neopsychodelicznych klimatach, chociaż jest tam ciutkę też jakiegoś afrobeatu, takiego worldwide groove'u, troszkę takich nawet folkowych może z różnych stron świata elementów. No i tutaj Skin Shape przychodzi do nas również nowym wydawnictwem, ale na nie będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. Póki co wyszły dwa single, które zapowiadają album Chapman's Pool. No i wyszło Take It As It Is, które zaraz usłyszycie, a także The Blade of Knife, które też myślę, że jest warte przesłuchania, ale wracamy do tego pierwszego.

0: Tak, zagrał nam Skin Shape i Take It As It Is, czyli drugi singiel, który wyszedł promując jego nadchodzący album Chapman's Pool. A jeśli wam się to granie spodobało, to już wam mówię, kiedy możecie spodziewać się całego albumu. Będzie to 30 października i bardzo ubolewam, że nie pojawił się ten album wcześniej, ponieważ gdyby wyszedł w maju, czerwcu, lipcu, to wiem, że grałabym go w zapętleniu przez całe wakacje. No, na pewno jest to taki album bardzo klimatyczny, trochę letniaczkowy, właśnie spokojniejszy, ale myślę, że na jesień też się nada.
1: A ja przypominam o naszym dzisiejszym konkursie. Otóż do wygrania jest podwójna wejściówka razy jeden na Jazz Zamek, 76. edycja tej imprezy. Koncert Szymona Siwierskiego, sala pod zegarem, Centrum Kultury Zamek. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera i imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. My czekamy na SMS-y jeszcze 20 minut, bo do godziny około 20.
0: No, a jeśli wygracie ten bilet, to na pewno spędzicie bardzo miły wieczór. A jeśli chcecie spędzić taki spokojniejszy troszkę wieczór, to polecam wam ten album. Mówię oczywiście o albumie Boys Can't Stand, który wyszedł w zeszły piątek. Jego autorem jest No Fun House. Jest to taki mniej w sumie znany artysta. Na Spotify'u widzę, że ma tylko 13 tysięcy słuchaczy w tym miesiącu, co mnie całkiem zaskakuje, ponieważ myślałam, że jest ciut bardziej jednak kojarzony. Możecie się spodziewać tutaj też takiego spokojnego klimatu, ale już troszkę stopnięciem, takim lekko rockowym. Myślę, że jego muzykę można określić jako takie właśnie indie rockowe balladki, ale pozwolę to ocenić wam samym. Oto Junks on the Lone.

0: To był utwór Junk on the Lawn od No Fun House z jego najnowszej płyty, która, jak mówiłam, wyszła w ostatni piątek, Boys Can't Stand. Może dowiecie się, czego jeszcze Boys Can't Stand na tej płycie. No a teraz dowiemy się, co będzie następnym utworem.
1: Tak, będzie to też nowy singiel, który zapowiada nowy album Zimy Stulecia. No i tytuł jest trochę przewrotny, bo w sumie, bo jest to tytuł 36 stopni. Tak naprawdę to jest epka, trochę was wkręciłem przez przypadek. I jest to najnowsza epka, która już jest dostępna. No i tytuł jest przewrotny, bo 36 stopni jak na zimę to dosyć ciepło. Czy to zmiany klimatu, czy to zmiana po prostu linii, którą obrał ten zespół, posłuchajmy sami.

To była zima stulecia i 36 stopni, 6, czyli po każdej zimie nadchodzi lato i ten album jest taki gorątszy, jeżeli chodzi na pewno o stopnie. Jest tu właśnie też 41 stopni, ale też jest również, też jest hipertermia, więc jakby mamy tu taki cieplejszy klimat. A teraz przechodzimy dalej, najnowszy album Franka Warzywa i Młodego Buddy, czyli Vegetable.pl i Hypnosis Therapy. Razem wydali dwa utwory. Jeden z nich to jest FIFA 2002. Bardzo fajny taki 2000 klimat elektroniczny. Trochę bym powiedział, że zastanawiam się w sumie ten tytuł FIFA 2002, no bo jakby Franek i Młody Budda to, to nie są ludzie chyba, którzy grali w tą FIFA, a może grali w sumie, ale to tak chyba po latach od premiery, no bo nie są na tyle jeszcze wiekowi. Ale myślę, że chyba chodziło bardziej o to, żeby oddać ten klimat może tej FIFA 2002, znaczy tak lat 2000, a jednocześnie połączyć z tą legendarną grą, w którą wiele osób grało, czyli FIFA. Posłuchajmy tego kawałka.

0: Tak się urwało trochę. Tak. Agresywne zakończenie.
1: Właśnie nie pamiętam, czy to jest pierwszy singiel, czy drugi w sumie w tej epki. Właśnie teraz sprawdzę w sumie, ale może tam jest kontynuacja. Nie, to jest ostatni kawałek z tej epki, więc znaczy epki. Czyli... epka, która ma dwa utwory.
0: Czyli na kontynuację trzeba poczekać. Może.
1: Nie wiem. Zobaczymy, co dalej. No, jest to ich pierwsza kolaboracja. Zresztą Vegetable.pl ostatnio jest obfity w kolaboracje, bo tydzień temu zresztą też był nowy singiel z artystką Cecilia, której nie kojarzyłem wcześniej. No i właśnie ciekawe w sumie są te kolaboracje. Mi się bardzo spodobała ta właśnie z Hypno Track.
0: Też myślę, że dobrze wychodzą na tych kolaboracjach. Zawsze jest to takie ciekawe połączenie dwóch światów, bo jednak ten projekt jest taki całkiem jest mocno określony w tej swojej muzyce, a jednocześnie te kolaboracje myślę, że dużo tutaj wprowadzają takiego ciekawego smaczku, takiego zamętu troszkę.
1: No, prawda. Jest to na pewno ciekawe i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie, tym bardziej, że właśnie Vegetable.pl często sięgają po takich fajnych, niszowych artystów, których nie kojarzę, albo trochę tylko kojarzę i pozwalają mi ich odkryć na nowo, więc jest to pewien taki sposób na znajdywanie fajnej, niezalowej muzyki i tyle.
0: A teraz sobie przejdziemy do troszkę bardziej rockowych klimatów niż elektronicznych. Czyli do ulubieńców ostatnich lat Jarocina, tak mam wrażenie, a dokładnie zespołu Père Lachaise i do utworu, który wyszedł dwa tygodnie temu, coś takiego, wyszedł z teledyskiem, który miałam przyjemność robić, więc nie chcę się chwalić, ale polecam obczaić, ale sam utwór myślę, że nawet bez żadnego poparcia wizualnego potrafi się obronić i no jak to Père Lachaise ma w zwyczaju, ma całkiem mocny przekaz, też całkiem emocjonalny, bo z tego co wiem, ich najnowsza płyta będzie właśnie się opierała wokół tych takich cięższych emocji. No całkiem odważny temat, który podejmują, ale jak wiemy, oni potrafią mówić o tych takich trudniejszych rzeczach, czyli teraz Père Lachaise i utwór Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Nie potrafię znaleźć wyjścia, czyli najnowszy utwór od Père Lachaise. A my już powoli zbiegamy do końca, więc musimy oczywiście formalności wypełnić i rozstrzygnąć konkurs.
2: Tak.
1: Czy mamy jakiegoś zwycięzcę?
2: Właśnie patrzę i jest tu zwycięzcą, mamy zwycięzcę naszego dzisiejszego konkursu i do zwycięzcy trafia wejściówka do pana Michała, który po prostu uwielbia tą serię za kreatywne podejście do jazzu i pokazywanie go od różnych stron świata i baw się dobrze i no i tyle.
1: Tyle, gratulujemy i no i chyba się już żegnamy powoli, nie?
2: Tak.
1: Trzeba.
2: Tak, dzięki za słuchanie.
1: Za mikrofonami byli Zofia Kulesza.
2: Mateusz Karłowski, realizował nas Szymon Dopierała.
1: A ja zostawiam was utworem, który jest coverem tak naprawdę, ale myślę, że całkiem miło kończy ten ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Jest to cover utworu The Swimming Song, który skoverowali The Head and the Heart.

0: będzie jedna z moich ulubionych, a jest możliwe, że najmniej ulubioną. Mm. Ze względu na to, że najbardziej ograniczone są te aranżacyjnie utwory. One są dosyć proste. Jeszcze takie, no, słychać ten punk i...
1: Słychać tą surowość, ale to też wynikało z tego, że oni w ogóle grali na sesjach bardzo późnych i tylko w takich momentach, kiedy nie było osób, które zapłaciły za czas w studiu, więc ten czas mieli dość ograniczony jednak, jeśli chodzi o tą produkcję. Ale ostatecznie uważam, że to jest taki dobry wstęp do The Police, że jest to taki start, od którego mogli sobie budować już dalsze brzmienie.
0: Tak, to na pewno. Cieszy mnie, że nie masz Born in the 50s, który mnie tak denerwuje, bo akurat są dwa takie utwory The Police, których bardzo nie lubię. Jeden z nich możesz mieć jeszcze na swojej setliście. Okay. I czy ja wtedy się odpalę, jeśli to będzie.
1: Zobaczymy,
0: będzie
1: to.
0: Tyrada, ale Born in the 50s, nie znoszę tego refrenu, nie znoszę tych przaśnych refrenów.
1: Ale właśnie...
0: Przypomina mi to Beatlesów i When I'm 64... Nie mogę, nie mogę.
1: Ale zdarza się czasami Stingowi rzeczywiście zapodać taki refren, że aż się odechciewa słuchać.
0: No, znaczy to się zestarzało po prostu dla mnie. To nie jest to. Ja lubię The Police mroczne. Im bardziej mroczne jest, dlatego z późniejszych płyt troszkę będzie więcej jednak u mnie, a tutaj tylko trzy.
1: Więc sobie przejdziemy płynnie do drugiego albumu Cherry Regatta de Blanc i utworu najbardziej znanego.

0: wyjechać.
1: Jeszcze wtedy nie?
0: Jeszcze wtedy, na
1: Alex
0: tamten moment.
1: Alex Lifeson w ogóle wraż, chyba na Hemispheres też zaczął używać, więc podobny czas mniej więcej, ale ta dwójka gitarzystów powiedziałbym, że była najbardziej taka wpływowa na dekadę lat 80. ich brzmienie.
0: I to jest niezwykłe, że gościu w ogóle znał się właśnie z Claptonem między innymi i dżemował właśnie z Hendrixem, więc to jest naprawdę człowiek, który no, miał jednak te koneksje mocne, nie? A jednak jeśli chodzi o dyskusję na temat The Police, to jest często pomijany. Bo mi się wydaje, że jednak ta walka między Stingiem i Stewartem przykryła to, co Andy potrafił. Bo jeszcze nawet Stewart sam mówił, że Andy był dobry od strony też producentki, bo potrafił mu powiedzieć, kiedy żeby przestał troszeczkę tam się rozkręcać.
1: No bo Andy było tak w większości, że to Sting przynosił te największe utwory i teraz no Copeland po prostu on nie analizuje tego, tylko gra to co mu tam wyobraźnia przyniesie. Ale Andy właśnie, oni tam ze Stingiem dyskutowali, a może taki akord, a może taki, więc to było bardziej tutaj potrzebna ta jego analiza i taka też wiedza na temat teorii muzyki. No dobrze, przechodzimy dalej i do płyty, która, już tak zaspoileruję, jest najsłabszą moim zdaniem The Police, płytą przejściową, więc, ale usłyszmy z niej jeden z hitów.

0: No niestety później jest już słabiej. Czy mamy obaj Don't Stand So Close To Me i Driven To Tears?
1: Tak.
0: Czy jeszcze masz coś?
1: Ja mam jeszcze jeden.
0: Masz...
1: Dobra, zobaczymy, co to będzie. Ja mam Voices Inside My Head.
0: Dobrze, dobrze. Nie masz czegoś, co powiem zaraz. Dobra, Driven to Tears to jest dla mnie absolutnie, musi być, bo to jak smooth tam przechodzą w ten refren, idealnie.
1: Refren, który nawet nie ma takiego konstrukcji refrenu, bo oni nagle zwalniają, Stewart wchodzi na te hi-hat i dosłownie masz wrażenie, że to jest kompletnie jakaś inna część utworu, a potem jest ten taki bridge, który też jest tak... pojawia się znikąd.
0: Don't Stand So Close To Me to jest utwór, jak ja powiedziałem, lubię mroczny The Police. To jest być może, przygotowując się do tej audycji, pierwszy raz usłuchałem tego utworu, bo wiedziałem, że on zawsze jest, zawsze się pojawiał na listach, ale jakoś, nie wiem, nigdy go nie przysłuchałem. To jest jedyny utwór aktualnie w moim życiu, który sprawia, że czuję się niekomfortowo. Mm. Bo przez ten tekst, ale w ogóle ten syntezator wchodzi. Tak. I jakby to, o czym tam śpiewa. Tak. Sting ma teksty akurat zawsze dobre, to trzeba powiedzieć.
1: Tak, i on buduje taką atmosferę wynaturzenia wręcz w tym utworze, bo nagle masz taki don't stand so close to me. Niby to jest takie przyjemne,
0: bo
1: zabawne.
0: Bo tam się perspektywa zmienia, tak, że te zwrotki są z perspektywy tej uczennicy, która jest nieletnia i się zakochuje w nauczycielu, a ten nauczyciel... Nie podchodź i z tego są te zwrotki, ale właśnie ten dysonans właśnie sprawia, że no te zwrotki są przede wszystkim niekomfortowe. Trzeci utwór, jaki mam, to jest The Other Way of Stopping. Mm-hmm. Drugi instrumental na tej płycie skomponowany przez Copelanda i są dwa instrumentale, jeden Copelanda, a drugi Andy'ego, i ten Andy'ego jest bardziej doceniony Behind My Camel, bo dostał nagrodę Grammy, ale ja mam takie coś z tym utworem, że on nie brzmi dla mnie jak The Police. Mm. On brzmi jakby był z Low Davida Bowie, taki egzotyczny
1: bardzo. Tak, jest bardzo egzotyczny.
0: I on po prostu by mi rozbił trochę ten koncert, a The Other Way of Stopping ma też taki dziwny bas, ale Copeland słychać, że to napisał, bo faktycznie, no po prostu chciałbym mieć taką przerwę na chwilę w koncercie i chciałbym, żeby on tam się popisał trochę, miał takie pole.
1: Ale ja akurat w przypadku zamieniłem sobie właśnie na Voices Inside My Head, ze względu na tą gitarę, którą tam Andy ma, akurat bardzo mi przypadła do gustu i jest to taka troszeczkę odmiana, jeśli chodzi o ten album, bo jednak masz na przykład taką piosenkę jak Di-du-du, di-da-da, która jest...
0: No właśnie to!
1: To jest okropne.
0: Ludzie! Dobrze się zgadzamy. Najgorszy utwór The Police. Najgorszy. Albo jeden z gorszych, ale na pewno z tych hitów bez dwóch zdań, do kosza. Tam nie ma nic. Tam jest denerwująca progresja akordów, bo jest taka podstawowa. Tekst, który, refren, myślisz sobie, no dobra, chociaż niech to zaśpiewa jakoś. Nie, tam w ogóle nie ma energii.
1: Nie, nic.
0: Nic nie ma w tym utworze. Jeszcze jest wkurzający to, że się tak nazywa.
1: Ja myślałem, że Sting po prostu, tylko taką mam teorię, że on chciał po prostu zrobić drugie Obladi Oblada, ale mu nie wyszło.
0: No, nawet do tego poziomu, nie? Ale no to jest najgorsze po prostu i no nie rozumiem. Nie rozumiem.
1: Nie rozumiemy.
0: No najgorsze, no, tam nie ma nic. I oznaczony gwiazdką tutaj w Apple Music. No kurczę, ludzie, no naprawdę.
1: Tutaj nie ma nawet o czym mówić. Nie ma dyskusji w tym momencie, że czy to jest dobry utwór. Bo to nie jest dobry utwór. No,
0: nie,
1: trzeba się z tym pogodzić.
0: Jest, no. Także Stinguś miał również...
1: Misa jednego.
0: Tak, czasem. Nie dojechał, ale na następnej płycie bardzo dojechali.
1: Bardzo dojechali i będzie to utwór, który... No tutaj zmienimy trochę język.

0: ale te dwie ostatnie właśnie to są takie, gdzie one wbrew pozorom nie są instrumentalnie aż tak podobne, bo tu jest taki przepych, jest dużo tego, następnej właśnie nie jest, ten minimalizm, przynajmniej w części utworów i no co, byłem zdziwiony, bo myślałem, że będą szli jeszcze bardziej w tę stronę taką na Synchronicity, ale nie.
1: Chociaż mam wrażenie, że na Synchronicity to jest połączenie dwóch światów, jest to początkowe The Police i właśnie to z eksperymentalne z Ghost in the Machine.
0: A to ja bym nie powiedział w ogóle, że jest początkowe, tylko jest część utworów, które już słychać, że Sting zmierza w solową karierę i część, gdzie jeszcze pozwolił chłopakom jakoś tam się odpalić, ale to o tym może powiemy za chwilę, bo teraz usłyszymy utwór, który jest trzecim właśnie w moim top 3 The Police.

0: Naprawdę, no co jest The Police? No, no kurczę, ten Stewart to jest jednak... Dominic Miller akurat super gitarzysta też, powiedzmy, że ten sam poziom co Andy, ale jednak no ta szalona energia Copelanda jest nie do zastąpienia.
1: Nie jest do zastąpienia, no i on był naprawdę takim ważnym faktorem jednak, jeśli chodzi o The Police, bo bez niego te utwory by nie brzmiały tak,
0: on
1: jak
0: w ogóle
1: miały.
0: Rozpoczął ten zespół, od niego się to
1: od
0: zaczęło,
1: niego wszystko
0: nie?
1: się zaczęło, dokładnie. On sam chciał grać tak. w zespole.
0: Tak, no i później... No,
1: i wyszło jak wyszło.
0: Wiadomo. No dobrze, to posłuchajmy sobie utworu i później wrócimy z łączonymi setlistami.

0: mój, ale okej. Zendaya Mondatta ma już swoją reprezentację.
1: Za dużo.
0: Więc nie może tego być za dużo, bo to jest jednak płyta, która dała nam du-du-du-du-da-da-da, no i tak dalej. Więc niech sobie idzie ten utwór. Okej, co tu? Dobra, mogę kontakt odrzucić, nie będę za niego umierał, tego też nie miałeś. Mhm. Godzina 41, Matasetista, co tu jeszcze można, na czym mi nie zależy? Z czego mamy dużo? Z tego bym nie chciał rezygnować. Dobra, King of Pain ty miałeś?
1: Ja miałem.
0: Okej.
1: Okay. I nawet było w propozycjach, więc też nie możemy tego wyrzucić.
0: Nie masz szans.
1: Nie wiem, czy nie będzie sytuacji jak z Pantagą.
0: Nie, spokojnie. Dobra, The Bet's Too Big Without You, ty nie miałeś.
1: Ja nie miałem.
0: To jestem w stanie odrzucić, okej. Okay. Zresztą to jest łączona. Mhm. I jeszcze, no, godzina 37, coś jeszcze moglibyśmy tutaj spróbować odrzucić.
1: Może coś z pierwszej płyty, bo ty nie jesteś takim wielkim fanem pierwszej płyty, to może... To można, możemy
0: ale
1: coś tam...
0: Kurczę, bo tu są takie So Lonely, Can't Stand Losing You i co, Roxanne?
1: Nie,
0: A Hole in My Life i Masoko Tanga.
1: Właśnie, czy już nie, czy już nie,
0: czy nie możemy? No nie chcę Murder by Numbers odrzucać, to jest dobry utwór. Bring on the Night też miałeś.
1: Tak.
0: Kurczę, nie, bo z tych, co zostały, z których ty nie miałeś, ty nie miałeś Murder by Numbers i chyba wszystkie inne już tak. Mhm. On się pokrywają.
1: Tak, już wtedy się pokrywają. Jeszcze patrzę, czy Bring on the Night tak było w propozycjach, więc musi zostać. Niestety.
0: No dobrze, no Murder by Numbers odrzucone. Trudno, boli mnie to, ale jakoś przeżyję.
1: Nie mamy na wszystkie wpływu.
0: Nie mamy. Są pewne zasady, których
1: trzeba się trzymać.
0: Trzeba się trzymać. Dobrze, dziękujemy wam za dziś.
1: Śledźcie nas na socialach, gdyż no, pojawi się post z nowym artystą, zespołem, muzykiem, którego będziemy omawiać na następnej audycji. No i będziemy się słyszeć już.
0: Słuchajcie The Police, a nie Stinga.
1: Solowa kariera Stinga.

tej sfery kulturowej i nie tylko. No ale zazwyczaj staram się właśnie zaczynać moje audycje od takich największych hitów moich bohaterek, także przesłuchajmy może wszyscy bardzo dobrze nam znaną Jolene.

Dzisiaj zabieram was w podróż do Tennessee, a konkretnie do Appalachów. I trochę miałam wątpliwości, czy tak to się wymawia, ale po polsku tak, więc będę tutaj spolszczać. Spolszczać chyba tak. No i to jest miejsce, gdzie muzyka była częścią codzienności, a rodzina Dolly Parton mieszkała w niewielkim domu, w którym trudno było nawet o podstawowe wygody. Dziewczynka urodzona w bardzo biednej rodzinie miała kiedyś zostać jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na świecie. Piosenkarką, kompozytorką, aktorką, bizneswoman, filantropką i autorką jednej z najbardziej znanych piosenek o miłości i stracie. Jej charakterystyczny głos zna, myślę, że niemal każdy. Jej blond, fryzurę rozpoznajemy od razu, a jej nazwisko stało się marką. No więc mogłam w sumie ten wstęp zrobić wcześniej, ale tutaj dla przypomnienia mówimy dzisiaj o właśnie Dolly Parton. Słuchajcie, Dolly Rebecca Parton urodziła się 19 stycznia w 1946 roku w Sevier County w stanie Tennessee. Była czwartym z 12 dzieci Aviego Lee i Roberta Lee Partonów. Rodzina była bardzo biedna, jak właśnie wspomniałam. Mieszkali w niewielkim domku w górach w Great Smoky Mountains. Dom miał tylko kilka pomieszczeń. Nie było w nim bieżącej wody ani elektryczności, ale była muzyka. I to właśnie muzyka od początku zajmowała w życiu Dolly wyjątkowe miejsce. Jej matka śpiewała i przekazywała dzieciom tradycyjne pieśni. Dolly bardzo wcześnie zaczęła pisać własne piosenki. Pierwszą gitarę dostała od krewnego. Miała wtedy około 6 lat. A w wieku 10 pojawiła się już w telewizji. A kiedy miała lat 13, po raz pierwszy nagrała płytę dla niewielkiej wytwórni. Można więc powiedzieć, że Dolly Parton zaczęła karierę, zanim większość z nas zaczęła na dobre zastanawiać się, co właściwie chce robić w życiu. Po ukończeniu szkoły Dolly przeprowadziła się do Nashville. Miała 19 lat. Nashville był wtedy centrum

zaczęło być znane w całych Stanach Zjednoczonych. A teraz może czas na jedną z równie znanych piosenek Dolly Parton, którą ubóstwiam, czyli 9 to 5.

W dzisiejszej audycji oczywiście będę musiała tutaj zaprezentować, nawet nie, że będę musiała, właśnie z przyjemnością to zrobię, będę dawała wam mnóstwo cytatów Dolly Parton, bo uważam, że była ona też królową świetnej riposty, ale nie tylko, po prostu takich swoich mądrości, które są cudowne. I właśnie jednym z tych cytatów jest: jeśli chcesz tęczy, w pakiecie jest deszcz. To była piosenka 9 to 5 i trochę tutaj właśnie może zacznę tłumaczyć wam początek tej piosenki, czyli wygrzebałam się z łóżka i poczłapałam do kuchni, wlałam w siebie kubek ambicji, ziewając i przyciągając się, by jakoś się rozbudzić. Wskoczyłam pod prysznic, krew zaczęła się pompować, na ulicy ruch zaczyna szaleć z ludźmi takimi jak ja, do pracy od 9 do 5. Myślę, że to jest hymn dla wszystkich pracujących, a dla takich bezrobotnych jak ja może inspiracja do tego, żeby w końcu zaczerpnąć właśnie jakiejś pracy. Ale jeszcze tutaj właśnie opowiadając o 9 to 5, czyli cudownym filmie, który był debiutem właśnie Dolly Parton, muszę wspomnieć, że jest to naprawdę cudowny film, już abstrahując od tego, że dzisiaj właśnie opowiadam o Dolly i że będziemy kultywować pamięć o niej, to właśnie chciałam dodać, że naprawdę, jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to serdecznie polecam. Jest to komedia z Jane Fondą i Lily Tomlin. Absolutnie cudowny film, uwielbiam w ogóle Jane Fonda i Lily Tomlin, to jest cudowne połączenie, bardzo też z takich może popkulturowych, kulturowych wątków dla ludzi szukających komedii. Bardzo polecam również serial Grace i Frankie, gdzie pojawiają się właśnie Jane Fonda i Lily Tomlin, no i jest tam właśnie taka mała potem rola Dolly Parton, więc była ona z nimi tak bardzo

związana. A jeżeli chodzi właśnie o film 9 to 5, za który Dolly za ten utwór dostała w ogóle nominację do Oscara. A za swój aktorski debiut zdobyła 3 nominacje do Złotych Globów, także może to was zachęci, że warto obejrzeć ten film. Poza tym chciałam powiedzieć, że ten film jest o tyle fascynujący, że Jane Fonda, znana jako właśnie z takiego aktywizmu, jako feministka, postanowiła zebrać jakąś grupę kobiet i poszukać takich informacji, jak tak naprawdę wygląda praca w biurze. Bo właśnie o tym opowiada film, o tej pracy w biurze, od tej 9 do 5 i o tym, jak nierzadko nasi szefowie nas wyzyskują. I była to właśnie takie spotkanie z Jane Fondą, gdzie grupa kobiet opowiadała o tych nieprzyjemnych doświadczeniach właśnie w miejscu pracy. Spisano to i potem właśnie w taki prześmiewczy, komediowy sposób przedstawiono te szare, nieprzyjemne realia pracy w korporacji. Ale może wróćmy do Dolly. W latach 60. i 70. Dolly zaczęła zdobywać coraz większą popularność jako solowa artystka. Ale najbardziej niezwykłe było to, jak szybko zaczęła tworzyć piosenki, które żyły własnym życiem. W 1973 roku napisała Jolene, czyli piosenkę, którą słyszeliście jako pierwszą. Piosenkę o kobiecie, która prosi inną kobietę, żeby nie odebrała jej ukochanego. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów country w historii. Ale jeszcze ważniejsza historia wiąże się z inną piosenką, czyli I Will Always Love You. Dolly napisała ją także w 1973 roku, a co ciekawe, napisała podobno te dwie piosenki, czyli właśnie Jolene i I Will Always Love You w jedną noc. Także była taką po prostu maszyną twórczą. Piosenka była pożegnaniem z Porterem Wagonerem, kiedy zdecydowała się zakończyć ich zawodową współpracę i rozpocząć karierę na własny rachunek. Nie był to więc początkowo utwór napisany jako wielka, romantyczna ballada. Była to piosenka o rozstaniu, o wdzięczności i o miłości. No i także o konieczności pójścia własną drogą. Z takich ciekawostek, może nie ciekawostek, może tutaj właśnie wybije moja pewna ignorancja. Myślałam początkowo, że jest to piosenka Whitney Houston, no bo jak się nie było w tym właśnie muzycznym świadku, no to i się nie grzebało, no to na początku myślałam, że właśnie jest to piosenka Whitney Houston i myślę, że jej wykonanie jest o wiele bardziej znane niż to Dolly, ale tak jak mówię, może to być tylko moja ignorancja, ale jest to ciekawy przypadek, w którym właśnie cover jest bardziej znany niż oryginał i z takich muzycznych ciekawostek, chociażby bardzo znana piosenka George'a Harrisona, właśnie która nie jest piosenką George'a Harrisona, I've Got My Mind Set On You, również jest coverem, ale to już dla takich muzycznych świrów, którzy są ciekawi. A teraz nie przedłużając, włączmy I Will Always Love You.

podczas gdy leciała ta cudowna piosenka, właśnie z naszym realizatorem Szymonem rozmawialiśmy trochę o Doli, tylko Szymon powiedział, że o, to pewnie kasa jej się musiała skapnąć za te piosenki, zdecydowanie. I właśnie chciałabym tutaj przytoczyć artykuł ze zwierciadło.pl, który mówi o dolilizmach, dolizmy. Tak, nie wiem, czy dobrze to interpretuję, czyli pamiętne cytaty Dolly Parton, i właśnie jednym z nich jest: zdziwiłabyś się, ile kosztuje wyglądanie tak tanio. A Dolly była właśnie niesłychanie zabawną osobą, pełną dystansu, i jednym z takich właśnie kluczowych rzeczy, które właśnie zauważyłam właśnie podczas oglądania wywiadów z Dolly, to bardzo tendencyjne pytania, które jej zadawano, na przykład właśnie o jej wygląd, sylwetkę, to jak się ubiera, maluje i tak dalej. I to jest niestety dość częsta praktyka, którą się stosuje wobec kobiet. I chciałam właśnie tutaj zaznaczyć, że Dolly była przede wszystkim ogromną osobistością, osobowością, i na pewno coś więcej było w niej niż jedynie ten wygląd. No ale wróćmy do historii. Dolly napisała setki piosenek. Jej twórczość obejmuje dziesięciolecia. Jej utwory nagrywali nie tylko artyści country, a jej piosenki wykonywali muzycy reprezentujący bardzo różne gatunki. Dolly pisała o miłości, o biedzie, o rodzinie, o religii, o ciężkiej pracy, o kobietach, o dorastaniu, o Appalachach i o własnym życiu. Także do wyboru, do koloru. Naprawdę mnóstwo tego było. A jednym z najbardziej osobistych utworów jest Coat of Many Colors. Dolly opowiada w nim historię dzieciństwa i płaszcza uszytego dla niej przez matkę z różnych kawałków materiału. Dla innych mógłby być symbolem biedy, ale dla Dolly stał się symbolem miłości. I to chyba jedna z najważniejszych cech jej twórczości. Potrafiła opowiadać o trudnych rzeczach bez wstydu. I co więcej, oglądałam też wspaniały właśnie wywiad z Dolly, która opowiadała o tym, jak matka stworzyła jej ten płaszcz, który był stworzony właśnie z różnych kawałków, niekoniecznie pasujących do siebie kolorystycznie. A kiedy poszła do szkoły i bardzo się cieszyła, żeby zaprezentować dzieciakom ten płaszcz, to dzieciaki ją wyśmiały po prostu, no bo dzieci są czasami trochę bezwzględne i niezbyt poprawne politycznie, że tak to ujmę. A mama, gdy Dolly wróciła do domu, jej mama powiedziała jej, że nie płacz przez to, co tobie się stało, tylko płacz przez to, jacy są ci ludzie, jak cię wyśmiewają, jak, nie wiem, nie widzą czegoś więcej. Właśnie Dolly też opowiadała, że czuła się jak Józef z Biblii przez ten płaszcz. No, dużo właśnie w tej jej twórczości i też w po prostu jej osobowości było nawiązań do religii, bo była osobą bardzo taką właśnie wychowywaną w rodzinie, której ta religia grała ogromną rolę. Więc posłuchajmy tego wspaniałego utworu Coat of Many Colors.

Właśnie tak jak wspomniałam, to była jedna z najważniejszych cech jej twórczości, bo potrafiła opowiadać o tych trudnych rzeczach bez wstydu i za to ją uwielbiam. Była totalnie bezwstydna, ale w takim dobrym znaczeniu, bo właśnie też jednym z takich cudownych wywiadów, w których właśnie Dolly brała udział, ktoś jej się zapytał z tłumu, ile ma lat. O ile to nie jest jakieś nieodpowiednie pytanie, a Dolly z taką pełną pewnością siebie odpowiedziała, że nie jest to jakieś niepoprawne pytanie, mam 41 lat i się tego nie wstydzę i nie powinno się wstydzić i często właśnie opowiada o tym, że nie widzi swojego życia poprzez jakieś cyferki, przez liczbę, tylko właśnie jest to taki ciągły timeline. No dobrze. No to może lecimy dalej. W drugiej połowie lat 70. Dolly zaczęła przekraczać granice muzyki country. Jej album Here You Come Again z 1977 roku stał się wielkim sukcesem. Płyta przyniosła jej pierwszą nagrodę Grammy. Dolly zaczęła trafiać do publiczności, która wcześniej nie słuchała country. To był kolejny krok w jej karierze i ważny moment dla całego gatunku. Dolly pokazywała, że country nie musi być zamknięte w jednej kategorii. Może łączyć się z popem. Może trafiać do szerokiej publiczności. A artystka nie musi wybierać pomiędzy sukcesem komercyjnym a pozostaniem wierną swoim korzeniom. W 1980 roku Dolly zagrała w filmie 9 to 5, o którym wcześniej już wspominałam. Oczywiście mówiłam tutaj, o czym opowiada film, ale może dla przypomnienia, jest on o trzech kobietach pracujących w biurze, które mają dość seksizmu i złego traktowania ze strony swojego szefa. Dolly nie zagrała z jedną z głównych ról, tak jak wspominałam, napisała piosenkę tytułową, był to ogromny sukces, był jednym z największych przebojów. I otrzymała właśnie za utwór nominację do Oscara i Grammy. A piosenka stała się swoistym hymnem pracowników zmagających się z niesprawiedliwymi warunkami pracy. Co ciekawe, Dolly wykorzystała w filmie również swoją charakterystyczną pomysłowość. Podczas pracy nad piosenką używała paznokci do wystukiwania rytmu, inspirując się dźwiękiem maszyn do pisania. To jest drobny szczegół, ale idealnie pasuje do stylu jej pracy. Bierze coś zwyczajnego i zmienia w coś charakterystycznego. Sukces 9 to 5 otworzył Dolly drzwi przed Hollywood. W kolejnych latach zagrała m.in. w The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone czy Steel Magnolias, no i również Straight Talk. Szczególnie ważna była rola właśnie w Stalowych Magnoliach z 1989 roku. Film opowiadał o grupie kobiet z małego miasteczka w Luizjanie. Dolly wcieliła się w postać Truvy Jones i po raz kolejny pokazała, że potrafi funkcjonować poza muzyką. Nie została jednak aktorką na pełen etat. Muzyka nadal była centrum jej działalności. Posłuchajmy teraz piosenki My Tennessee Mountain Home.

Dolly mówiła, uważaj mnie za naiwniaczkę, bo wydaje mi się, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być szczęśliwa? Mam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, a nawet więcej. Może jestem prostoduszna, może właśnie to jest kluczowe, prostota. W piosence My Tennessee Mountain Home, tutaj jest taki wspaniały fragment, siedzenie na ganku w letnie popołudnie, na krześle dwunożnym opartym o ścianę, oglądanie dzieci bawiące się chrabąszczami na nitkach i gonienie za robaczkami świętojańskimi wieczorami. I ta piosenka w ogóle jest takim hymnem, taką właśnie odą do takiej radości, bym powiedziała, i o tej prostocie, o której mówi Dolly, o tym spokojnym życiu właśnie w domku w Tennessee. Uwielbiam Dolly i myślę, że ta piosenka była taką właśnie istną definicją muzyki country, taka swojska i delikatna i urocza. No ale lećmy dalej z historią Dolly Parton. W życiu Dolly był jeszcze jeden bardzo ważny element i był to biznes. Dolly od początku kariery rozumiała, że artysta nie musi oddawać całej kontroli nad swoją twórczością innym. W 1986 roku otworzyła w Tennessee park rozrywki Dollywood. Park znajduje się niedaleko miejsca, w którym dorastała i jego nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. Dolly chciała stworzyć miejsce, które jednocześnie będzie atrakcją turystyczną i hołdem dla kultury Apalachów. Dollywood rozwinęło się w ogromny kompleks turystyczny z atrakcjami, koncertami i wydarzeniami. To jeden z najlepszych przykładów tego, jak Dolly Parton stworzyła markę wykraczającą daleko poza muzyką. W latach 70. i 80. przemysł muzyczny był w dużej mierze kontrolowany przez mężczyzn. O, nikt tego się nie spodziewał. Dolly Parton nauczyła się jednak bardzo szybko, jak działa ten biznes. Nie chciała być wyłącznie wykonawczynią. Chciała mieć kontrolę nad swoją twórczością. Współtworzyła firmy zajmujące się produkcją muzyki i filmów. Budowała własne marki, inwestowała. Tworzyła przedsięwzięcia związane z turystyką i rozrywką. I co najważniejsze, zarządzała swoim wizerunkiem. Jej charakterystyczny styl, ogromny blond włosy, mocny makijaż, kolorowe stroje i bardzo kobiecy wygląd stał się częścią jej marki. Ale Dolly doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że ludzie często oceniają kobietę po wyglądzie i potrafiła ten stereotyp odwrócić. Pod bardzo efektownym wizerunkiem kryła się niezwykle zdyscyplinowana bizneswoman. Dlatego mówię, że te tendencyjne pytania zadawane w wywiadach do Dolly są po prostu były, bo oczywiście mówimy tutaj o przyszłości, dość okrutne i takie bardzo płytkie, bym powiedziała. Tutaj też chcę dać ciekawy przykład właśnie tego, jak Dolly postrzegała siebie, swój wygląd i taką może właśnie ikonę piękna. I tutaj również dam cytat z Dolly. Żartuję sobie z tego, ale prawda jest taka, że trochę wzorowałam mój styl na miejscowej Lafirendzie. Nie wiedziałam, czym się zajmuję. Dla mnie była to po prostu blondynka, która upinała włosy, nosiła wysokie obcasy i obcisłe spódnice i rany. Była najpiękniejszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałam. Mama zmawiała, ech, przecież to zwykła. A ja myślałam, właśnie tym chcę zostać, kiedy dorosnę. Także Dolly była też osobą, która widziała rzeczy poza tymi stereotypami i to jest wspaniałe w niej. A teraz myślę, że czas na kolejną piosenkę Dolly Parton.

leciała właśnie piosenka Barbara on Your Mind. Jeżeli słucha nas jakaś Barbara, to ją oczywiście serdecznie tutaj pozdrawiam. No, więc co dalej, jeżeli chodzi o życie Doli? Słuchajcie, jest tutaj jeszcze masa i boję się, że nie zdążę, bo naprawdę brakuje nam czasu. Ale może jeszcze podzielę się z wami jakimś cytatem Doli, bo jest tego naprawdę sporo. Zawsze powtarzałam, że mam więcej odwagi niż talentu. Nie uważam tak, ale to właśnie też pokazuje, że Doli była niesłychanie skromną osobą, radosną osobą i co? No i po prostu została tą ikoną, którą jest do dziś. No dobrze, to może zanim zacznę kolejny segment, to przejdźmy do kolejnej piosenki Doli Parton.

Dolly Parton nie jest artystką, która zwykle stawia się obok najbardziej radykalnych ikon feminizmu. Nie jest znana z politycznych manifestów, ale jej kariera jest interesującym przykładem innego rodzaju emancypacji. Dolly od początku chciała być niezależna. Chciała sama pisać piosenki, sama podejmować decyzje, sama zarządzać pieniędzmi i sama decydować, jak wygląda jej kariera. W dodatku bardzo często pisała o doświadczeniach kobiet, o ich pracy, o relacjach, o macierzyństwie, o biedzie, o presji społecznej i o tym, że kobieta może sama zdecydować, jak chce żyć. Dolly nie musiała wyglądać jak stereotypowa, silna kobieta, żeby nią być. Jej siła polegała przede wszystkim na tej niezależności. Jednym z najważniejszych dokonań Dolly Parton nie jest jednak żadna piosenka. To program Dolly Parton's Imagination Library. Dolly uruchomiła go w 1995 roku. Inspiracją była jej własna rodzina. Jej ojciec nie potrafił czytać ani pisać. Dolly wielokrotnie mówiła, że to właśnie dzięki niemu zrozumiała, jak ogromną wartość ma edukacja. Imagination Library zaczęła od wysyłania jednej bezpłatnej książki miesięcznie dzieciom w hrabstwie Sevier w Tennessee. Program z czasem rozrósł się ogromnie. Książki zaczęły trafiać do dzieci w całych Stanach Zjednoczonych, a później także w innych krajach. Program działa do dziś. I właśnie tutaj historia Dolly zatacza koło. Dziewczynka, która była wychowana w biedzie, której rodzina nie miała wielu pieniędzy, stworzyła program pomagający dzieciom zdobywać książki. To jeden z jej największych powodów do dumy. W 2020 roku Dolly Parton ponownie pojawiła się w nagłówkach gazet na całym świecie. Tym razem nie z powodu muzyki. Dolly przekazała $1 000 000 na badania nad szczepionką przeciw COVID-19 prowadzone w Vanderbilt University Medical Center. Jej darowizna została wykorzystana w badaniach, które przyczyniły się do rozwoju szczepionki firmy Moderna. To kolejny przykład tego, że Dolly wykorzystuje swój majątek i popularność również poza show biznesem. Mimo ogromnego sukcesu Dolly nigdy nie odcięła się od miejsca, z którego pochodzi. Wracała do Appalachów, opowiadała o swojej rodzinie, śpiewała o biedzie, o ciężkiej pracy, o religii, o małych miejscowościach i o ludziach, których kultura często była przedstawiana w amerykańskich mediach w stereotypowy sposób. Dolly zrobiła coś bardzo ważnego. Sprawiła, że kultura Appalachów stała się częścią mainstreamu. Nie udawała, że pochodzi z bogatego środowiska, wręcz przeciwnie. Bieda z dzieciństwa stała się częścią jej historii, ale nie czymś, czego należy się wstydzić.

Wróćmy może jeszcze na chwilę do utworu I Will Always Love You. Kiedy Whitney Houston nagrała swoją wersję w 1992 roku, piosenka stała się jednym z największych hitów w historii muzyki. Dolly jako autorka utworu otrzymała ogromne tantiemy. I jest tu ciekawa historia, bo Dolly wykorzystała część pieniędzy m.in. na inwestycje związane z Nashville. Pokazuje to, jak dobrze rozumiała wartość praw autorskich. Nie tylko napisała hit, potrafiła też zadbać o to, by jego sukces przełożył się na jej niezależność finansową. To ważna lekcja dla każdego twórcy. I mam tutaj kolejny wspaniały cytat od Dolly właśnie o hicie I Will Always Love You. Ludzie zawsze mi mówią, myślałem, że to piosenka Whitney. Nie miałem pojęcia, że to ty ją napisałaś. A ja im odpowiadam, ona może wziąć uznanie. Ja tylko wezmę kasę. Więc myślę, że to jest cała właśnie Dolly. Najchętniej to bym powiedziała jeszcze jej cudownym, charakterystycznym głosem, ale niestety myślę, że by mi to nie wyszło. W XXI wieku Dolly Parton ani myślała zwalniać. Nadal nagrywała muzykę, pisała piosenki, pojawiała się w filmach i programach telewizyjnych. Rozwijała swoje Dollywood, rozwijała Imagination Library, a przede wszystkim pozostała sobą. Jej popularność przestała zależeć od aktualnych trendów. Dolly stała się ikoną. Jej piosenki były nagrywane przez kolejne pokolenia, jej styl był rozpoznawalny na całym świecie, a jej nazwisko zaczęło oznaczać coś więcej niż muzykę country. I wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Dolly Parton postanowiła nagrać album rockowy. W 2023 roku wydała Rockstar. I to był ogromny projekt. Bo słuchajcie, na płycie pojawili się m.in. Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Pink, Rob Halford czy Debbie Harry. Także same takie tutaj śmietanka towarzyska. Dolly nagrała własne wersje klasycznych utworów rockowych oraz nowe piosenki. To było symboliczne. Artystka, która przez dekady była kojarzona przede wszystkim z country, wkroczyła do świata rocka i zrobiła to po 70. Więc może jeszcze przesłuchajmy jeden utwór, zanim audycja dobiegnie końca.

0: Możesz być bogaty duchem, dobrocią, miłością i wszystkimi tymi rzeczami, których nie da się wycenić. Dolly Parton. A teraz jeszcze chciałam na koniec dać takie właśnie przesłanie od Dolly.
1: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time.
2: You got this.
1: Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me, and in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small, like, I cook a mean chicken pot pie, or I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that, and don't let it hit you on the way in.
0: Chciałam jeszcze, żeby właśnie na koniec zabrzmiał ten cudowny głos Dolly. I tutaj w wolnym tłumaczeniu Dolly mówi: jesteś wystarczający i każdy, kto mówi ci inaczej, nie jest wart twojego czasu. Masz to. Tak mówię do ciebie. Ludzie nie zawsze we mnie wierzyli i wtedy musiałam wierzyć sama w siebie. Dodatkowo nie ma nic lepszego od udowadniania innym, że się mylą. Zrób listę rzeczy, które w sobie kochasz. Może być mała albo duża. Na przykład robię świetne zapiekanki z kurczakiem albo jestem świetną mamą. Jeśli mówisz sobie te miłe rzeczy, w końcu w nie uwierzysz. Wejdź z pewnością siebie. Dostałeś się tam, bo na to zasługujesz. Nie zapominaj o tym. Nie daj się uderzyć przy wchodzeniu przez te drzwi. Spróbujmy więc odpowiedzieć na koniec na pytania. Co właściwie osiągnęła Dolly Parton? Po pierwsze, napisała setki piosenek. Po drugie, stworzyła dziesiątki albumów i zdobyła najważniejsze nagrody muzyczne. Po trzecie, osiągnęła sukces również jako aktorka. Po czwarte, stworzyła Dollywood. Po piąte, założyła Imagination Library, dzięki której dzieci otrzymują książki. Po szóste, przez dziesięciolecia pozostawała właścicielką i kontrolerką własnej marki. Po siódme, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy muzyki country i po ósme zrobiła to wszystko, pozostając wierną historii swojej rodziny. Dolly zmarła 6 dni temu i był to naprawdę ogromny cios dla Ameryki i dla wielu, wielu ludzi i jej fanów. Dziękuję za dzisiejszą audycję, którą prowadziłam ja, Nina Frąckowiek, a za realizację odpowiadał Szymon Dopierała. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
3: Historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na

był Ed Maverick z utworem Quiero. On pochodzi z Meksyku. My w tym Meksyku zostaniemy jeszcze na jeden utwór i przesłuchamy kawałek Carly Morrison. Disfruto jest to jeden z najsmutniejszych utworów, jakie ja słyszałem. I co, posłuchajmy go teraz wspólnie. Disfruto, Carly Morrison.

Carla Morrison, jak już wspomniałem, z Meksyku, z kawałkiem Disfruto. Utwór ten pochodzi z albumu Déjame Loyal i no jest to tytuł tego albumu, to w tłumaczeniu w ten sposób pozwólcie mi płakać, no i trochę on mocno sugeruje, jakie piosenki znajdują się na tym albumie, wydanym w 2012 roku. Ja też nie bez powodu wybrałem dzisiaj na rozpoczęcie naszej audycji trzy utwory po hiszpańsku. Jest to język, w którym trzeci co do kolejności, w którym najczęściej słucham piosenek, bo też go tutaj rozumiem. Więc chciałem wam teraz przetłumaczyć po prostu refren tej piosenki, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo jest przepiękny. Quiero darte un beso, chcę cię pocałować, perder contigo mi tiempo, tracić z tobą czas, guardar tus secretos, strzec twoich sekretów, cuidar tus momentos, dbać o twoje chwile, obejmować cię, czekać na ciebie, wielbić cię, mieć cierpliwość do ciebie i końcówka tu locura es mi ciencia, twoje szaleństwo jest moją nauką. Uwielbiam ten tekst, tą linijkę. A teraz przejdziemy do artysty, który może brzmieć hiszpańsko na pierwszy rzut oka, bowiem nazywa się José González. Natomiast on jest Szwedem, pochodzi ze Szwecji, jest Szwedem, urodził się we Szwecji. Jego rodzice pochodzą z Argentyny, dlatego stąd takie hiszpańsko brzmiące nazwisko. I usłyszymy od niego piosenkę po angielsku. This is how we walk on the moon.

Jose Gonzalez z piosenką This is how we walk on the moon. Tak po tekście nie do końca taka miłosna chyba piosenka na pierwszy rzut oka, ale dla mnie bardzo. Teraz słucham jej non-stop i dla mnie jest bardzo miłosna. Tak, a teraz to przejdziemy do takiego trochę smutnego części tej audycji. W ogóle już było trochę smutno i będzie też smutno. A przejdziemy teraz do Dolly Parton, która odeszła niedawno, no i to też w ogóle się cieszę, nie wiedziałem, że Nina to zrobiła, teraz się dowiedziałem, że poświęciła poprzednią audycję Dolly Parton. A ja poświęcę jedną piosenkę, bardzo znaną, ale nie każdy wie, że to ona ją napisała oryginalnie. A więc tak, posłuchajmy I Will Always Love You.

The Doors z utworem Indian Summer. Indian Summer w ogóle po angielsku oznacza babie lato. Dowiedziałem się tego już lata temu, ale właśnie przy okazji sprawdzania tekstu do tej piosenki. Tak. I tutaj jeszcze odnośnie tej piosenki to się trochę naskarżę, może na aferę, że w bazie tutaj naszej muzycznej jest bardzo mało dyskografii Doorsów, więc tutaj ten kawałek mogliśmy odsłuchać z płyty przeniesionej przeze mnie z mojego domu, więc nie wiem, czy była jakaś różnica, czy nie, ale tak się wydarzyło. A teraz już do końca naszej audycji już będziemy puszczali utwory polskie i najpierw, nawiązując do tego albumu od Damiana Rice, opuścimy teraz piosenkę, która nazywa się O. Kropka. A jest to piosenka od Świetlików z panem Marcinem Świetlickim na czele. Posłuchajmy.

0: pachnie mokrym sen. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka. Jakże piękne jest siedzieć w tym radiu, przy konsolecie, o godzinie 23:00, w ostatni dzień sierpnia, 31. To właśnie dziś.

Dzień Sierpnia, tak jak zresztą, tak jak przede mną zrobił Nikodem. No, przepraszam za to powtórzenie, ale obiecuję, że jakoś z twarzą się uda z tego wyjść. Na pewno zestaw utworów będzie zmieniony. Zmienić go zamierzam już teraz, no bo dzisiaj poza kalendarium, które będę na pewno mocno uskuteczniać, no to będą też nowości z zagranicy. Pierwsza z nich będzie pochodzić z niedalekich nam stron zachodnich. No i cóż, myślę, że po nutach pierwszych już nawet, a na pewno po całym utworze rozpoznacie, skąd ten pan może pochodzić.

poznaliśmy. Myślę, że część z nas na pewno. To oczywiście Jay Bernard i ta część grupy, jedna z trzech takich głównych grupy Balthazar, do której należy też obecnie grający pod pseudonimem Warhouse Martin Devolder. I właśnie to jego były kolega z zespołu Hinte de Perez, czyli Jay Bernard właśnie. I to jest swego rodzaju naprawdę ciekawe, jak słysząc utwory obu panów, no słychać, którymi dwiema

3 dni, no i około 43 minuty. Tyle pozostało do publikacji albumu Half Told Tales od Abstract, które przed chwilą usłyszeliśmy, i utwór dokładnie Be a Man, to utwór promujący to wydawnictwo. Niesamowicie czekam, ponieważ już ich poprzedni album wywarł niesamowite wrażenie na

mnie, więc tu zapowiada się, że będzie absolutnie podobnie. No dobrze, teraz czas odkurzyć pewien, no dosyć już stary utwór, chociaż na pewno w czołówce najstarszych tutaj granych no absolutnie nie jest. Ale czy w czołówce tych najbardziej znanych? No tu już można pewne wnioski wyciągać.

boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy.

Ślimak, a potem utwór Labada z ostatniej płyty Niemy 5.0. Jest taka solowa płyta Niemego Kina. W ramach Niemego Kina Bartek sam wszystko tutaj nagrał. No dobrze, to teraz przeniesiemy się ze świata poezji do świata nieco innej poezji, a już na pewno to będzie pewna podbudówka, co będzie już na sam koniec.

liceów. Ja z tego miejsca życzę jak najłagodniejszego powrotu do szkoły, żeby on zleciał jak najszybciej potem. Na wszystkim tym, którym się po prostu kończył urlop, życzę tego, żeby jak najszybciej na niego udało się wrócić. Mam nadzieję, że te wakacje były jak najlepsze. Dla całej braci studenckiej, no to oczywiście jeszcze miesiąc się można nieco w cudzysłowie oczywiście, albo i mniej poobijać, ale i tak powoli te rekrutacje i tak dalej. Trzeba powoli wracać do rzeczywistości. Niestety jesień idzie, rady na to nie ma. Tymoteusz Powędzewski był przy mikrofonie przez ostatnią godzinę. To była Dobranocka, jedno z tych ostatnich letnich wydań, chociaż one się od zwykłych nie różnią. Słyszymy się oczywiście tradycyjnie za tydzień. No cóż, na koniec, tak wcześnie kończymy, bo na koniec wersja ekstra, ta grana zapewne dużo rzadziej, bo 7-minutowa live w ramach tournée warszawskiego Pablo Pawła i Ludziki, ostatni dzień sierpnia. Inaczej oczywiście być nie mogło, więc z tym was zostawiam 7 minutami przepięknej muzyki. No i cóż, mam nadzieję, że podobała się ta godzina. Jeśli gdzieś jedziecie, wracajcie spokojnie do domu. No i tyle. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. No i oczywiście dobranoc.

sun. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuła chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, fiudzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu. Klatki, podwórka, melargonie w okna. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Dziękuję bardzo, dziękujemy za oklaski. Nie jestem pewien, czy tak naprawdę dogłębnie na nie zasłużyliśmy, ale bardzo wam dziękujemy. Zagramy teraz piosenkę. To jest pierwsza płyta nasza, ona się nazywa Telechon. Już prawie 10 lat temu, 2009 rok, kiedy ta płyta wyszła. Troszkę nam chodziło wtedy o to, żeby tej Warszawie oddać cześć. Jest taka piosenka, być może najbardziej warszawska ze wszystkich, jakie na

i puszki po growcach też mnie ruch nie przeszło. Została miłość dla rapu, nie ma emocji, odpadasz, tak było od startu. Przestawiam na on, mam ciarki znowu w klubie hałas. Ty pytasz, czy to warte zachodu.